ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

0: Świetny numer, który wam gra, to oczywiście Lumix i Self-Aware. RMF Max, wstawaj, nie udawaj.
1: Dzień dobry, siemaneczko,
0: Polsko.
1: Siemanko, już wtedy, kiedy wszyscy idą do szkoły, czyli 2 września. Od razu witamy się z wami najważniejszą informacją, bo naukowcy mają się spotkać i ustalić, która godzina będzie na Księżycu. To jest ale nie mów, bo to jest ważna informacja o tej porze. Specjalna komisja ma się spotkać w Paryżu i to jeszcze do tego wszystkiego w październiku.
0: No wiesz, jaka będzie godzina na Księżycu? Która godzina? W pół do komina. A czemu? Bo tam jeszcze nikt tego żartu nie słyszał.
1: No i od razu lepsza atmosfera, nie?

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: No i wiadomo, że najlepsze bęgery wlatują od samego rana do RMF Max, do Tame Impala i jego loser. Jak tam chcecie powiedzieć po angielskiemu, to dla nas nie ma problemu absolutnie.
1: A my mamy dla was ciekawostki, którymi potem możecie się dzielić przez cały dzień z innymi. Słuchajcie, okazało się, że odsypianie w weekend jest okej, że naukowcy sprawdzili, zbadali i że jak masz po prostu ciężki tydzień, mało śpisz, to coś tam można trochę nadrobić i to nie jest w ogólnym rozrachunku takie najgorsze, no.
0: Okej, ale można w takim razie odwrócić to?
1: Czyli
0: na przykład
1: jak?
0: Nie spać przez cały weekend, ale potem spać w pracy?

0: Kygo, Selena Gomez. Słychać, że się człowiek uśmiecha, kiedy wlatują takie właśnie dźwięki na antenę RMF Max i to jeszcze przed godziną 6. It ain't me za nami we Wstawaj, nie udawaj.
1: A wy, ekipa, razem z nami zbieracie się, wstajecie, ruszacie w ten dzień i my was nie wypuścimy w niego bez porcji najważniejszych, nie? Rzetelnych informacji. Za chwileczkę jest Flash.
0: Więc koniecznie zostańcie i posłuchajcie najważniejszych informacji o poranku.
2: Słuchajcie Flesza w RMF Max Szczecin, Monika Kołutowska. Witajcie. Dzwon zwycięstwa zabrzmiał ponownie w szpitalu przy Unii Lubelskiej. Tym razem zadzwonił nim 12-letni Maciej, pacjent kliniki pediatrii, onkologii i immunologii dziecięcej.
3: To było ciężkie, ponad 5 lat. To jest symboliczny dzień, bo ten strach zostanie z nami chyba już do końca życia. Walczymy też z różnymi niepełnosprawnościami Maćka. Jest troszeczkę tego, ale najważniejsze, że główna choroba jest, że tak powiem, opanowana. I takie momenty jak teraz naprawdę podnoszą na duchu, mam nadzieję, nie tylko dzieci, ale też rodziców, żeby nie tracili nadziei.
2: To była Elżbieta Cupryś, mama Macieja.
4: Słuchacie RMF Max Szczecin.
2: W RMF Max ekspert nieruchomości Mirosław Król mówi o tym, jak wygląda sezon na poszukiwanie mieszkań przez studentów.
5: Jeśli chodzi o to, jaki jest moment najlepszy na szukanie takiego mieszkania, to moim zdaniem to jest właśnie czerwiec, lipiec i sierpień, kiedy jeszcze nie ma tak dużo konkurencji i kiedy można ponegocjować, jest większy wybór, bo pamiętajmy, że we wrześniu, kiedy większość rusza po wakacjach na poszukiwania, zaczynają nam oferty uciekać i coraz bardziej jesteśmy skłonni na branie tego, co jest w niższym standardzie, w wyższej cenie, co się po prostu nie opłaca.
2: I zmieniamy temat. Nowy, największy żłobek w Szczecinie już gotowy. Miodowa Polana, czyli placówka numer 12, oficjalnie wystartowała.
6: Żłobek jest dostosowany do opieki nad dziećmi w liczbie 288. Składa się z 12 sal dostosowanych do najmłodszych dzieci do 3 lat. Na ten moment mamy zapisanych 170 dzieci, ale każdego dnia liczba rośnie. Najmłodsze dzieciątko mamy zapisane 6-miesięczne.
2: Dodała dyrektor nowego żłobka Marta Chmielewska. Budynek podzielono na 3 bloki dla różnych grup wiekowych, każdy z własnym wejściem. A galeria szpargałek z rekordową sumą zyskają organizację pożytku publicznego.
7: W galerii szpargałek w Ekoporcie przy ulicy Harcerzy padła historyczna wpłata, dzięki której przekroczyliśmy łączną kwotę 500 tysięcy złotych. Warto oczywiście podkreślić, że całość tych pieniędzy trafiło na konta organizacji pomocowych z naszego miasta.
8: Jak na przedmioty z drugiej ręki, to jest ogromna kwota.
7: Jest to zasługa przede wszystkim naszych klientów, w większości miłośników, poszukiwaczy właśnie takich skarbów z drugiej ręki.
2: Mówiła Paulina Łądka z Zakładu Usług Komunalnych. W Szpargałku mieszkańcy kupują przedmioty z drugiej ręki. Po wyczyszczeniu i przygotowaniu są one sprzedawane za symboliczne kwoty, ale pieniądze zamiast do budżetu miasta trafiają bezpośrednio do stowarzyszeń, fundacji i instytucji.
9: To ja dorzucę jeszcze szybko jednego newsa od naszego kolegi z Facebooka. Czy zauważyliście, że poranna kawa smakuje o wiele lepiej, gdy nikt z tobą nie rozmawia? Baczu, pozdrawiamy.
0: 6:02 w RMF Max. Pijcie na zdrowie.

0: Gips, Igo, Formanie, ostatni dzień lata. Człowiek się uśmiecha, bo już wstał o godzinie 7 po 6, nie?
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: 7 po 6, człowiek wstał i jest ciemno. Co się dzieje?
0: Ja nie wiem.
3: Ja wiem, co się dzieje. Wrzesień się dzieje.
4: Ludzie! Słuchajcie, dlatego was pytamy. Co się z wami dzieje? Jaka praca o tej porze nie śpi? Co robisz? Czy kręcisz bączki widlakiem? Czy mieszasz cement? Czy jesteś florystą? Bo wiemy, że wszyscy ci ludzie o tej porze sobie przybijają pionę. Kto jeszcze? Jakie prace nie śpią? No?
0: Nagraj nam głosówkę na Facebooka RMF Max albo na Instagrama RMF Max. Szczególnie, jeżeli do tej pory jeszcze tego nigdy nie robiłeś. Zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie RMF Max, kiedy wszyscy ciebie słuchają.
3: No to halo, ekipa RMF Max. Jaka praca nie śpi? Przyjmujemy głosóweczki, więc dawajcie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A na Buongiorno Mordo od razu mi Chico gra. Jest 8 minut po godzinie 6. DJ Godza.
3: Czy ty jesteś pewien, że to jest na Buongiorno? Czy to nie jest takie lekkie ululanie, takie spanko, takie...
4: Nie, nie, nie.
0: Absolutnie.
4: To szarpie za nogę.

0: On Tonight w RMF Max to jest Wstawaj, Nie Udawaj i my faktycznie sprawdzamy, co jeszcze tonight, bo taka trochę noc jest właśnie. To kto na nogach jest, kto nie śpi, jaka praca nie śpi. No, ja. Nie mamy tutaj rękę na pulsie. No.
1: Ale jakie nam powysyłaliście super wiadomości. Fajnie, no, że się zbieracie do pracy razem z nami, że nas słuchacie. No a kto nie śpi?
2: No, kto nie śpi? No na przykład policja
0: Filip
2: nie śpi.
0: Śpi póki co.
3: Policjanci.
2: No właśnie, wiadomo, proszę zawsze pani, na służbie.
1: My tu jesteśmy grzeczni.
2: Absolutnie, my tu nic.
4: Siemaneczko, drwale już nie śpią. Pozdrowienia z Borów Tucholskich.
2: No ale mordeczko, mam nadzieję, że wiewiórki to nie obudzisz, nie? Ale też przy okazji ostatnia, nasza ulubiona głosówka, nie? To jest hit, to jest hit absolutny.
5: Siemanko, kto do pracy, ten do pracy, a ja jadę na ryby.
2: No i co powiedział, to powiedział.
1: Byleby brawy. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
6: O tak, taniej masz. W Media Expert.

0: ścieżki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
3: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
4: Zgarniasz
3: 15 tysięcy złotych!
5: Ja nie mogę!
6: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heyki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heyki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Remedy. Panie Manuel, co to za brak równouprawnienia? Czemu tylko single ladies? A gdzie są single panowie, no? To jest moje pytanie na 6.28.
1: Na budowie.
2: Wstawaj, nie udawaj. Filip, Natalia i Mateusz.
1: 6.29 to jest idealny moment, żebyście dostali informację, którą potem możecie podawać się w pracy, ponieważ mamy kota rekordzistę. Kota, który został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, ponieważ urodził się z 29 palcami. Nie wiem, czy tak można powiedzieć o kocie, że ma 29 palców.
0: Można.
1: Ale można. A, czyli
0: one
1: koty
0: mają
1: palce.
0: Paluszki. Nie widać, ale mają.
3: Ale łapa standardowo 4.
1: Tak, łapę 4. Zawsze ta nie spada.
3: No to słuchajcie, to jest przede wszystkim wrodzony talent do matematyki. Jak masz tyle palców, wszystko policzysz.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ja widzę jeden problem. On nie policzy na palcach do 30.
1: Rzeczywiście.
3: No z tym będzie problem. No. Miau!

0: Ale to jest fantastyczny numer. To jest Alok i Jennifer Lopez. Oczywiście w RMF Max. Wstawaj, nie udawaj.
1: No i hity mamy fantastyczne, ale mamy też mniej fantastyczne informacje. No bo US Open śledzimy, bo tam Polaków całkiem sporo gra. Gra na przykład Magda Linet, Magda Fręch. Grały dzisiaj w nocy, no ale sobie tak nie do końca pograły, bo przyszedł deszcz i naszym rakietom to wręcz parasolki były potrzebne i biedne musiały mecze przerwać. I mecze zostaną dokończone, jak tam ogarną, wiecie, korty, sytuacja się uspokoi. Kiedy? Nie wiadomo, czekamy na informacje ciągle.
2: Ale to nie mogą tego US Open zagrać po prostu w Polsce?
0: US Open Łowicz, nie wiem, Wałbrzych.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Już w ten weekend w Szczecinie wyjątkowe wydarzenie. Giełda biżuterii i minerałów w Enea Arena. Odkryjcie niezwykłe minerały, piękną biżuterię i unikatowe skarby z całego świata. Zobacz, wybierz i znajdź coś naprawdę niepowtarzalnego. Zapraszamy całe rodziny do Enea Arena przy ulicy Władysława Szafera w Szczecinie. Giełda biżuterii i minerałów. Nie może was zabraknąć.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowuściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Crema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: I po reklamie.

0: Przyspieszamy, bo to już jest 7:49 w RMF Max, Armin van Buuren, ale teraz dopiero będą emocje.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Natalia i Mateusz.
3: Zabawa nazywa się Do Tablicy, proszę, i zgłaszaliście nam swoje drużyny po to, żeby się z nami pobawić, ale wszyscy słuchamy, wszyscy zastanawiamy się, jakie są odpowiedzi na pytania z zakresu 4., 5. klasy podstawówki z geografii.
0: I z nami jest już Tim Jęczybuły. Siemano Mariusz, siemano Janek.
4: Siemano, cześć wszystkim.
5: Jak tam w drodze do szkoły, czy jak to wygląda w Agary dzisiaj na przykład?
4: Właśnie odstawiłem syna i już tu pod szkołą stoję.
3: A, no dobra.
5: To do 8 się wyrobimy, obiecujemy. Szybka zabawa.
0: Na pewno. W takim razie, słuchaj, rozpoczynamy zabawę. Do tablicy, proszę.
5: I walkę o stówkę.
4: Dobra.
3: Słuchaj, już teraz nie masz szansy na podpowiedź, bo Janek w szkole, a także skup się. Wymień dwa kraje, które leżą nad Morzem Bałtyckim.
4: No oczywiście Polska i Litwa.
0: Dobrze!
3: Kurczę, dobrze! Z jakim spokojem i precyzją.
0: No oczywiście.
5: Ale Mariusz nam zdradził, że tam matura z geografii była pisana, także sobie znaleźliśmy zawodnika, który sobie chyba poradzi.
4: Dawno temu.
0: Tak, no.
5: Dobra.
0: Mariusz, 5 lat temu to nie jest tak dawno. Drugie pytanie.
5: Drugie pytanie. Jak nazywa się linia dzieląca Ziemię na półkulę północną i południową?
4: Równik.
0: Jest! Mamy to!
5: 100% z matury RMF Max.
0: I przy okazji leci do ciebie albo do Janka stówka kieszonkowego.
5: Albo 50-50.
0: Jak chcecie się podzielić, my tam już nie wnikamy.
3: To jest tygodnióweczka.
0: To jest Mariusz.
4: Mogę pozdrowić?
0: Pewnie. No pewnie, dawaj.
4: Pozdrawiam żonę, syna, córkę i wszystkich Jęczybułów właśnie jadących.

0: samochodami do szkół.
1: Dzięki.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max. You can
3: ring my... Ja liczyłam jeszcze na pozdrowienia dla wszystkich nauczycieli geografii, ale chyba nie są potrzebni, bo Mariusz pozawiadał.

0: I my też was, i to bardzo, bardzo. Za chwilę będzie 8, dokładnie za 5 minut, także zostańcie, żeby posłuchać najważniejszych informacji o poranku, oczywiście u nas. We Wstawaj, Nie Udawaj. RMF Max. W RMF Max.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Chery Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heyki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heyki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: I po reklamie.

0: Monika.
1: I jeszcze ja, Madzia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Szczecin 98,4 FM.
6: A już teraz pora na najświeższe informacje. Jest z nami Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry ponownie. S7 w Świętokrzyskiem może się teraz korkować. To jest odcinek Miechów-Jędrzejów. Po zderzeniu busa z dostawczakiem zablokowana jest jezdnia w kierunku Krakowa. Dla osobówek wyznaczono objazd drogą serwisową do węzła Mierzawa. I to nie koniec kiepskich wiadomości dla kierowców, bo na stacjach paliw będzie drożej. Pakiet CPN wygasł, a baryłka ropy Brent z powodu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie stoi już powyżej $95. Eksperci prognozują, że czekają nas kilkugroszowe wzrosty dzień po dniu. Do tego wisi nad nami widmo wyższej inflacji. To jest kiepska wiadomość dla kredytobiorców z oprocentowaniem zmiennym.
8: Odczucie inflacji wyraźnie powyżej prognoz zamknie dyskusję w Radzie Polityki Pieniężnej o możliwości obniżek stóp procentowych w tym roku.
7: Ocenia główny ekonomista PZU Dawid Pachucki, a Rada Polityki Pieniężnej zbierze się w przyszłym tygodniu pierwszy raz od lipca. Politycy wracają na wiejską. Dziś pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Sejmu. No to sprawdźmy w takim razie, jaki jest program.
9: Całe posiedzenie będzie się odbywać w cieniu afery Zonda Krypto, a ich szczytem, poza wciąż możliwymi doniesieniami o kolejnych działaniach śledczych, będzie głosowanie nad obaleniem prezydenckiego weta do ustawy o regulacji rynku kryptoaktywów. Dla rządu to kolejna już konfrontacja z politycznymi przeciwnikami.
7: A to był Tomasz Skory. Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping razem. Kreml zapowiada trójstronne spotkanie na szczycie APEC w chińskim Shenzhen. Rozmowy miałyby się odbyć w listopadzie, sugeruje Jurij Uszakow, doradca prezydenta Rosji do spraw polityki zagranicznej. Biały Dom do tematu się jeszcze nie odniósł.

0: Wisła Kraków już za burtą Pucharu Polski przegrała z Odrą Opole 1-2. W pierwszej połowie czerwoną kartkę otrzymał Marko Bozić. Po zmianie stron Odra strzeliła 2 gole i tym samym wywalczyła awans do 1/16 finału. Kiepskie starcie ma za sobą Legia Warszawa. Stołeczni ulegli Motorowi Lublin 0-3. A dziś Widzew Łódź zmierzy się z Koroną Kielce. Początek spotkania o 20:30. No i czekamy cały czas na mecze pierwszej rundy US Open, które zostały przerwane z powodu deszczu. To spotkanie Magdalinet z Franceską Jones i Magdaleny Frank z Iwą Jowicz.
1: Sprawdzisz?
2: Sprawdź.
1: Sprawdź.
2: Pogoda w RMF Max.
0: Lato jeszcze chyba negocjuje trochę z jesienią. Na termometrach od 19 stopni na Suwalszczyźnie przez 22 kreski w centrum do 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Miejscami trochę chmur, sporo słońca i przelotne opady, czyli cały pakiet pogodowych możliwości.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl. Hity na maksa.
3: 8:03. Ania, pytanie do ciebie. Tak? Ile kaw już było dzisiaj pitych do tej
0: 3,5.
3: pory? 3,5.
0: A to nie koniec.
3: Ale ci licznik bije, kochana.
0: Ja się boję, że serce mi bije mocniej.
4: Kochani, ja jak wasze serducha, jesteśmy z wami.
1: Max.
4: Wstawaj, nie udawaj, słuchajcie RMF Max. Natalia Kawałek, Filip Kliber, Mateusz Marek, Ania Łopuszańska.
0: No hejka.

0: byśmy was chcieli przywitać w Saint-Tropez. Muzycznie was witamy, DJ Antoine oczywiście, ale witamy was w RMF Max. We wstawaj, nie udawaj.
1: 108 po 8!
2: Wstawaj, nie udawaj. Filip, Natalia i Mateusz.
3: Wracamy do tego, co się działo w wakacje, bo w wakacje było bardzo głośno o wielu sprawach. Na przykład, pamiętacie sprawę Pumy?
4: Jakiej Pumy? Tej, co ma coś tam z gumy?
3: Nie! Tej, co akurat buszowała po lesie w Polsce, nie? Aha. To ona teraz jest w Belgii i stamtąd ją można przygarnąć, nie? I ona naprawdę szuka domu, tak zupełnie serio, nie?
0: Skoro wiemy, co u Pumy, to ja jestem bardzo ciekawa, co z kolei słychać u Borsuka.
4: O nie, którego Borsuka?
0: Tego, co wiecie. Znaczy, on już niczym nie stuka.
4: Nie,
0: nic.
3: No tak, no a wiadomo, że pod Legnicą to tylko kanapki jedzą, nie?
4: Nie.
2: Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Świderski.
3: O, to takie rzeczy.
0: Kanapki, nie jajecznica?
3: Kanapki,
0: no. Pewny jesteś?
4: Niech ktoś to zatrzyma, naprawdę, bo to się za dużo rymuje jedno z drugim.
3: Na 100% było. 9 po 8. DJ Gorza, już teraz.

0: No bez końca to byśmy mogli słuchać tego naszego polskiego Shona Mendesa. Oscar Sims bez końca, co to jest za zdolny chłopak. No.
1: Ua. A mamy dla was ciekawostki na ten dzień w pracy i wszędzie, gdzie tam sobie zmierzacie. Przy okazji rankingu najbogatszych Polaków, ktoś też to tak zilustrował na mapie i okazuje się, że najwięcej bogatych Polaków jest na Mazowszu, w Wielkopolsce i w Małopolsce. Tam jest najwięcej miliarderów, taki pas.
2: To jest nowość dla mnie, bo tak? Do tej pory myślałem, że najwięcej miliarderów to żyje na Instagramie.
0: Nie na moim, ja wszystkich poblokowałam.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
4: Reklama.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
17: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
18: No.
17: A tamta to jest mega.
18: Mega, mega.
19: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
20: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Szczecin 98,4 FM.

0: Jak ja się cieszę, że oni znaleźli tą miłość. Rihanna i Calvin Harris, bo to jest tak dobry numer. Oczywiście gramy go w RMF Max. Super, że zaczynacie dzień z RMF Max, super, że zaczynacie go z porankiem Wstawaj, nie udawaj, bo przy okazji od nas się dowiecie, że w Szwecji brakuje śmieci. W związku z tym, żeby ciepło wytwarzać, a do produkcji ciepła w Szwecji są potrzebne właśnie śmieci.
1: Mają takie przetwórnie.
0: Okay. Tak, to będą sprowadzać śmieci z Polski, na przykład, między innymi.
2: Z Polski mówisz?
0: Z Polski.
2: Życzę im powodzenia, oczywiście, jak najbardziej. I jednocześnie ja się zastanawiam, jak oni się odnajdą w tym wszystkim, no bo co by nie mówić, to jednak najlepiej to zawsze jest na własnych śmieciach.
3: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Na starych śmieciach swoich. Zapach kaucji.

0: To jest taki trochę kawałek dla dorosłych. Gibbs, Kukon, Jonathan, ty masz w RMF Max 8:36 i to jest chyba ten moment, tak nam się tutaj wydaje, że dzieci już nas nie słuchają, siedzą w szkole, więc możemy o tym porozmawiać.
1: No bo wiadomo, no, szkoła szkołą, ale no wiecie jak to w szkole było,
2: no,
1: prawda?
2: Właśnie,
1: no wiecie.
2: Właśnie,
3: no,
2: właśnie.
3: No, słuchajcie, dlatego teraz jest zabawa. Czego nauczyłeś się w szkole, a nigdy ci się w życiu nie przydało?
0: Nigdy, nigdy, ani razu.
3: Za mało gadżetów dzisiaj rozdaliśmy, więcej trzeba.
1: Więcej trzeba gadżetów.
3: Nagrajcie nam głosóweczkę na Messengerze albo na Instagramie, to jest bardzo proste, klikasz wiadomość, nagrywasz i
0: się później możesz usłyszeć na antenie RMF Max. Nie tylko ty się usłyszysz, my cię usłyszymy, cała Polska cię usłyszy, to jest
3: a jak
0: dobry
3: będzie
0: deal,
3: wesoło?
0: No.
1: A szczególnie jeżeli do tej pory jeszcze nigdy tego nie robiłeś i nigdy nam nie wysłałeś albo nie wysłałeś głosówki, w końcu to zrób.
3: Czego nauczyliście się w szkole, a nigdy się wam do niczego nie przydało? Czekamy now.
4: Max. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heyki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heyki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Już w ten weekend w Szczecinie wyjątkowe wydarzenie. Giełda biżuterii i minerałów w Enea Arena. Odkryjcie niezwykłe minerały, piękną biżuterię i unikatowe skarby z całego świata. Zobacz, wybierz i znajdź coś naprawdę niepowtarzalnego. Zapraszamy całe rodziny do Enea Arena przy ulicy Władysława Szafera w Szczecinie. Giełda biżuterii i minerałów. Nie może was zabraknąć.
9: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway jest silnikiem EcoG120 z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: I po reklamie.

0: najświeższe nowości. Eli Oaks i Lawinia to Reasons w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: No i ekipa, ale żeście się nauczyli ciekawych rzeczy w szkole, które się wam nigdy w życiu nie przydały. Zasypaliście nas wiadomościami i słuchajcie, najważniejsze jest w tym to, że nie jesteś w tym sam. Naprawdę, ludzie razem z tobą niepotrzebnie się czegoś nauczyli. A czego?
4: I na przykład chciałem też powiedzieć, że to dzięki wam właśnie ten program powstaje.
5: Hej, na biologii nauczyłam się, że welwitschia przedziwna rośnie tylko na pustyni Namibia.
3: No i co? Jakby ktoś pytał, to wiemy, nie?
4: Tak jest, no wiadomo, że tak.
6: No, w szkole nauczyłem się rachunku prawdopodobieństwa, a już wtedy wiedziałem, że prawdopodobnie ten
4: się... to się nie, nie przyda, wiadomo, bo aha, to jest przy okazji, to znaczy, że to była dobra szkoła, tak?
0: Bardzo.
4: No wiadomo, no.
7: Hej, tu Asia. W szkole świetnie nauczyłam się obliczać deltę i ta umiejętność nie przydała mi się absolutnie zupełnie nigdy.
0: Nam też, ale pamiętamy, że delta równa się B kwadrat minus 4AC. Tak jest!
3: Tak jest! Do pracy w Delta Force możesz.
0: Co najwyżej.
8: Nigdy w życiu nie przydała mi się budowa kwiata i parabola. Jedyne, co pamiętam z tego, to, że parabole tańczą, tańczą, tańczą, tańczą. Pozdrawiam.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A teraz tańczyć będą nie tylko parabole. Mamy nadzieję, że wy też. To jest nowość w RMF Max.
9: Parabole, Fast Boy, tańczą,
0: Music Sounds.
3: Ja się uśmiałem.

0: Wow, to Lady Gaga w RMF Max, ale wow, już prawie godzina dziewiąta, co oznacza, że za chwilę najnowszy flash. Bądźcie blisko, za chwilę zaczynamy. RMF Max.
1: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek McTools, zawierający 246 elementów, kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
8: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
9: Cześć sąsiedzi, to ja Celinka, pani Celinka.
10: Już 3 września wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32.
9: No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert.
10: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Szczecin 98,4 FM.
6: Słuchacie RMF Max, czas na porcję najświeższych informacji. Monika Chrycko, zapraszam o poranku na Flash. Odnalazł się pilot śmigłowca, który przedwczoraj zerwał sieć wysokiego napięcia w Tarnobrzegu koło zakładów chemicznych Siarkopol. Mężczyzna sam zgłosił się na policję.
7: To 56-latek, mieszka w powiecie tarnowskim. Właśnie w Tarnowie zgłosił się na jeden z komisariatów. Jak usłyszałem, z tym mężczyzną trwają czynności. Policjanci potwierdzają jego udział w tym incydencie, a także ustalają, jak doszło do zdarzenia. Dlaczego pilot nie poinformował o tym, co się stało i uciekł po zerwaniu linii energetycznej. Wszczęto postępowanie dotyczące spowodowania zagrożenia w ruchu powietrznym, a także w sprawie niepoinformowania służb lotniczych o incydencie.
6: Tyle Krzysztof Zasada.
5: To jest RMF Max.
6: Autobusy szkolne pod lupą ITD. Ruszyła akcja kontroli autobusów dowożących uczniów do szkół. Przez najbliższy miesiąc inspektorzy z Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego będą sprawdzać stan techniczny pojazdów, dokumentację przewozową i trzeźwość kierowców.
8: To są działania cykliczne. Patrząc na historię od ponad 20 lat, prowadzimy te działania pod kryptonimem Bezpieczna Droga do Szkoły.
6: Tyle Krzysztof Nowak, naczelnik Wydziału Inspekcji ITD. Około 1200 wystawców zaprezentuje się podczas 34. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Rozpoczynające się w najbliższy wtorek targi będą największą tego typu imprezą w historii ośrodka wystawienniczego.
9: Większe targi są dopiero w kilku krajach Europy Zachodniej, takie jak Niemcy, Włochy czy Francja.
6: Podkreślał Andrzej Mochoń, prezes targów Kielce. Teraz Koszalin, gdzie wraca temat budowy nowego stadionu. Kibice rozpoczęli internetową debatę i chcą konkretnych decyzji w sprawie przyszłości miejskiej infrastruktury sportowej. Uruchomili profil Nowy Stadion dla Koszalina i zapraszają mieszkańców do dyskusji.
10: Doszliśmy już do ściany. Stan jest zły, wręcz fatalny. Staliśmy się ogólnopolskim pośmiewiskiem.
11: Nasza inicjatywa jest jakby zawiązana pod kątem wspólnego stadionu miejskiego. Ten temat stadionu zawsze wywoływał emocje. Lata minęły, dekady można powiedzieć. Stadionu wciąż nie ma. Może zasada jest taka, że jeśli będzie ten stadion, będzie i piłka nożna.
6: Mówili koszalińscy kibice, inicjatorzy internetowej dyskusji. Proponują budowę nowoczesnego obiektu na 4-5 tysięcy miejsc, być może etapami. I na koniec flesza zaglądamy jeszcze do Poznania. Po kilkunastu latach przerwy biegacze pobiegną przez poznański Stary Rynek. Znamy trasę tegorocznego maratonu. Będzie sporo zmian, a tym, co się nie zmieni, będzie miejsce startu i mety.
12: Przy naszej trasie lub na naszej trasie znajdą się takie miejsca jak Stary Rynek. Tutaj powracamy po 18 latach, więc naprawdę bardzo dawno temu maratonu nie było na Starym Rynku. Będziemy biegli wzdłuż Cytadeli, Aleją Armii Poznań i tutaj też po wielu latach wracamy w to miejsce.
6: Mówił Filip Borowiak z Posiru. Tegoroczny maraton wystartuje 4 października.
4: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Po poranku sprawdzamy, co nowego słychać w pogodzie. Jak zapowiadają synoptycy, środa z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, okresami, szczególnie na północy i południowym wschodzie, wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie na północy, wschodzie i południowym wschodzie możliwe także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni na Suwalszczyźnie, przez 19-20 na północy, 22 w centrum, do 25 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
13: Ale to będzie środa i dobrze, że w tę środę wjechaliście razem z RMF Max. Dziękujemy, to było Wstawaj, nie udawaj, Filip Kliber,
14: Natalia Kawałek,
15: Mateusz Marek.
14: To ale, byliśmy my!
13: Ale spokojnie, hity zostają przecież, nie?
15: Fajnie ludzie. Było, fajnie. Jutro też będzie fajnie.
14: Mateuko, ale obiecujesz, że będzie fajnie? Obiecujesz?
15: Przysięgam, obiecuję na oba małe paluszki.
14: Okej. Okay. To
13: a
14: macie
13: teraz
14: pinki promise.
13: Sorry, papi.

A w kategorii beat wkręcający się w głowę, to tutaj Łajcior poszedł naprawdę przegrubo z tą nowością RMF Max White 2115. Po prostu to coś, mam nadzieję, że wy też złapiecie to coś, a właściwie to zrobimy to razem. No właśnie, bo dzisiaj razem, jak zawsze do 12 czas spędzamy. Przemek Kubera z wami na posterunku, to jest Byle do obiadu. Fajnie, że jesteście. Servus!

No tak, skoro szkoła się zaczęła, to można już powoli zacząć myśleć o pierwszej szkolnej dyskotece, a ta nutka to akurat pewnie nie raz leciała na hali gimnastycznej. Katy Perry, California Girls, to jest RMF Max Szczecin. Sprawdzamy, co się dzieje, no i najważniejszym newsem dnia jest wielki powrót tramwajów na Pomorzany. Tramwaje wracają na trasę od Pętli Pomorzany do dworca Niebuszewo, także koniec z tramwajową tęsknotą. Ale ja powstańców wielkopolskich, znowu przejezdna, można śmigać tramwajem bez przesiadek, bez marudzenia. Słuchajcie, od wczoraj już na legalu tymi liniami śmigamy. I to jest akurat bardzo dobra informacja, także w kontekście rozpoczętego roku szkolnego. Kto do szkoły tramwajem śmiga na Pomorzany, ten wie, jak było ciężko. I to wszystko to już przeszłość. Teraz już można. RMF

0: No trochę tam ta kasa tutaj zalega. To jest dokładnie Casa de Palma, czyli zabawa w RMF Max, w której możecie zgarnąć nawet 15 tysięcy złotych. A nawet jak nie kasę, to sprzęty, maszynkę do lodów, do popcornu, głośnik JBL, głośnik JBL Bar, 5 stów, Instax, woda kokosowa, kokonat, zapas oczywiście tej wody. Tak się bawimy. Casa de Palma. Sprawdźcie szczegóły na rmfmax.pl. Można wejść do zabawy też SMS-em. Jedno hasło Max wysłane na 7327 już was do gry o 15 koła wprowadza. Taki SMS kosztuje 3,69, a 15 koła może wam ogarnąć. Max na 7327. Max.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Cześć, sąsiedzi! To ja, Celinka! Pani Celinka?
1: Już 3 września wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32.
0: No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert!
1: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heiki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup 2 produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Po poranku sprawdzamy, co nowego słychać w pogodzie. Jak zapowiadają synoptycy, środa z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, okresami, szczególnie na północy i południowym wschodzie, wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie na północy, wschodzie i południowym wschodzie możliwe także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni na Suwalszczyźnie, przez 19-20 na północy, 22 w centrum, do 25 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany.
12: RMF Max. RMF Max Szczecin.

0: bicia.
1: Ja to sobie tak roboczo nazywam tego gościa romantykiem, naczelnym romantykiem w RMF Max Szczecin, Sobel. O nim mowa, kochasz, przed godziną 11. Za chwilę miejmy nadzieję, że do pokochania i flesz, i prognoza pogody dla naszych okolic. Mam dobre informacje dla tych, którzy uwielbiają wszystkie tereny zielone w Szczecinie i w okolicach. Lazar Koński, no można powiedzieć, że za chwilę wejdzie na level up. 8 Polan dostanie nowe gadżety do relaksu i do zabawy. Ja wiem, co teraz macie w głowie, jak powiedziałem, gadżety do relaksu i do zabawy, a chodzi, słuchajcie, o wiaty, ławki, paleniska, drewniane meble, tablice informacyjne. Na dodatek Polana Sportowa, no to oczywiście must see w tym nowym wydaniu, boisko do siatkówki plażowej z siatką, bramki piłkarskie, piłkochwyty, nawet stół do techbola. Kasa jest, prawie 1 000 000 zł, a wszystko, i to jest najlepsze, ma być gotowe, uwaga, w 70 dni od rozpoczęcia prac.
2: To jest nowość RMF Max. We'll

0: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
1: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
2: Śnieżnobiały uśmiech stad wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
3: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Grzegorz,
10: Asia,
11: Martyna,
12: Lady Gaga.
13: Z tej strony modelki
14: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
1: Szczecin 98,4 FM.
15: 11:00, czas na przedpołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołutowska. Jesienią ma rozpocząć się budowa Portu Polska, czyli nowego największego lotniska w kraju. Mieszkańcy mazowieckiego Baranowa, gdzie ma powstać to ogromne lotnisko, pytają, jakie będą ich dalsze losy i jak będzie wyglądało ich życie, gdy budowa na dobre ruszy.
16: Mogłem się zgłosić do tego w czasie dobrowolnego wykupu. Nie zgłosiłem się.
17: Czeka pan na razie?
16: Czekam. No szkoda mi było, to wszystko, co tu jest, te drzewa, to wszystko przeze mnie posadzone, trochę mi było szkoda.
17: A gdyby musiałeś pan wyprowadzić to?
16: Z taką korporacją ja nie będę walczył. Tak? Jaką ja mam szansę? Żadnej.
15: Usłyszał w Baranowie Michał Dobrołowicz.
1: To jest RMF Max Szczecin.
15: Wraca sprawa zniszczenia ogródka jednej z restauracji w centrum Szczecina. Rok temu ktoś rozlał tam substancję. Teraz prokuratura skierowała akt oskarżenia wobec podejrzanego o zlecenie uszkodzenia mienia i zastraszenie właściciela lokalu.
18: Oskarżony to 29-letni Mike P. Jak wynika z ustaleń prokuratury, to on w lipcu ubiegłego roku miał zlecić rozlanie śmierdzącej cieczy przed restauracją u zbiegu Alei Wojska Polskiego i ulicy Jagiellońskiej. Sprawca polał nią chodnik, elewację i donicę z kwiatami, a straty wyceniono na kilka tysięcy złotych. Zleceniodawca chciał w ten sposób zastraszyć właścicieli lokalu i zmusić ich do zamknięcia działalności. Śledczy przesłuchali Majka P., ale ten nie przyznał się do zarzutów. Był już wcześniej karany, a teraz grozi mu kara do 5 lat więzienia.
15: Ustalił Dawid Siwek. I jeszcze przypominajka, z początkiem września sporo zmian w komunikacji w Szczecinie.
19: W ostatnich dniach z uwagi na konieczność usunięcia takiego ubytku punktowego, który został zlokalizowany pod torowiskiem. Ten obszar od ronda Giedroycia do dworca Niebuszawu był wyłączony z użytku dla tramwajów. Tam także tramwaje wracają od 1 września.
18: Wiadomo, co to była za awaria, skąd się ta dziura pod torowiskiem wzięła?
19: Nie mam w tym momencie jakichś takich fachowych informacji, żeby to wyjaśnić. Najważniejsza informacja z mojej perspektywy dla mieszkańców, dla pasażerów jest taka, że tę usterkę, tę awarię udało się skutecznie szybko naprawić.
15: Mówił Krzysztof Uf, Kaufland z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Jest fajna akcja. Szczecin zaprasza na spotkanie poświęcone idei 15-minutowego miasta. O godzinie 17 w Urban Lab odbędzie się dyskusja wokół książki 15-minutowe miasto. Jak uratować nasz czas i planetę? Autorstwa Carlosa Moreno. W skrócie w programie wspólne czytanie fragmentów publikacji oraz otwarta rozmowa o tym, jak zmieniać miejską przestrzeń na lepsze. Udział może wziąć każdy. Nie trzeba być ekspertem ani znać książki. Organizatorzy liczą na wymianę pomysłów i inspirujące rozmowy. Szybko jeszcze przypominamy, kierowcy mogą ponownie korzystać z leśnego odcinka ulicy Smoczej w Szczecinie, prowadzącego w kierunku gminy Stare Czarnowo. To ułatwienie po kilku miesiącach utrudnień związanych z przebudową ulicy Smoczej i Krzemiennej.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Całkiem przyjemnie od rana, a to za sprawą słońca w Szczecinie. Na termometrach maksymalnie dzisiaj do 22 stopni i to słońce naprzemiennie z chmurami będzie się pojawiać. Może wahać się ciśnienie i możecie postawić na jakąś dobrą kawę od rana. Czwartek to 20 stopni. Będą burze z piorunami. W piątek deszcz i jeszcze raz deszcz i tylko do 19, więc wyciągamy już chyba jakieś takie kurtki, wiecie, te parki, czy tam jakieś takie kurtki z kapturem przeciwdeszczowe.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: No i warto celebrować te małe sukcesy, a skoro dobrnęliśmy wspólnie do 11, to jest sukces. Kolejna godzina z byle do obiadu w RMF Max przed nami, a z wami Przemek Kubera. Jason Derulo, nabiły początek godziny. To...

Jak się komuś nudzi? Ja wiem, że to jakby nie jest mega popularne przed godziną 12 w środę, ale może jednak, no to zawsze można wysprzątać na przykład biuro na błysk. Dawid Podsiadło i na błysk w RMF Max Szczecin. Wakacje się skończyły, więc zmienia się także godzina otwarcia kąpieliska Dąbie w Szczecinie. Nowe godziny otwarcia to od 10 do 20, ale to jest najlepszy dowód na to, że kąpielisko cały czas działa, jest czynne, jest otwarte, jak jest pogoda, to warto korzystać. Tym bardziej, że no słuchajcie, z tą pogodą to różnie bywa. I to także w tej godzinie w RMF Max Szczecin będziemy dla Was sprawdzali. Pamiętajcie, przy żaglowej w Szczecinie pluskamy się albo opalamy od 10 do 20.

0: Take Me Back. To jest RMF Max. Czas na rundę bonusową, bo dawno nie było w naszej zabawie Casa de Palma. 15 tysięcy złotych i inne bardzo przyjemne nagrody do wygrania. Każdy SMS, który teraz do nas dofrunie, mam na myśli hasło Max, wysłane na 7327. Mnożę wam razy 600. Jeden SMS za 3,69 wprowadza was do gry o 15 koła. Max na 7327. Max.
1: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
1: Złotych! 15 tysięcy złotych!
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl. Regulaminy.
12: Tutaj szybko! Mamy go!
13: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
14: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
15: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
18: W Media Expert.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Ja też dołączam. Jestem Agata.
4: What up, it's the weekend.
5: What's up, it's Sean Paul.
6: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
8: Szczecin 98,4 FM.

Gips, Kukon, Jonatan, Tybasz, to jest RMF Max Szczecin. No my mamy taki zwyczaj, że lubimy wam pomagać zorganizować sobie czas wolny. Jest parę ciekawych opcji, które jeszcze dzisiaj mogą rozpędzić wasze popołudnie. Prosto z pracy można na przykład uderzyć na Racławicką do klubu gier offline. Miejski Ośrodek Kultury przy Racławickiej zaprasza od 16 do 20 na spotkanie z planszówkami. Wjazd za friko, a darmo to jest jak zawsze uczciwa cena. Do 20 można posiedzieć najnowsze tytuły ograć, a wierzcie mi, jeżeli do tej pory nie próbowaliście gier bez prądu, one też potrafią naprawdę solidnie wciągnąć. Jeszcze dzisiaj przed nami na wałach Chrobrego także pierwszy szczeciński spot włoskiej motoryzacji. Jeżeli wszystkie samochody dojadą, bo z włoską motoryzacją to różnie bywa, no to będzie co oglądać, to przy Komandorskiej dzisiaj po 6 wieczorem.

0: Reklama.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Karolina.
6: Marek.
7: Zuśka.
8: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
9: Hey, it's Dua Lipa.
10: Hey, this is Kygo.
11: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
13: Szczecin 98,4 FM.
14: Całkiem przyjemnie od rana, a to za sprawą słońca w Szczecinie. Na termometrach maksymalnie dzisiaj do 22 stopni i to słońce naprzemiennie z chmurami będzie się pojawiać. Może wahać się ciśnienie i możecie postawić na jakąś dobrą kawę od rana. Czwartek to 20 stopni. Będą burze z piorunami. W piątek deszcz i jeszcze raz deszcz i tylko do 19, więc wyciągamy już chyba jakieś takie kurtki, wiecie, te parki, czy tam jakieś takie kurtki z kapturem przeciwdeszczowe.
13: RMF Max. RMF Max Szczecin.

Może być milutko i może człowiek fajnie, przyjemnie, sprawnie, w dobrym towarzystwie dobić do południa. Da się. Zara Larsson, Lush Life w RMF Max, 12 za chwilę. Wracam do was jutro po godzinie 9. Przemek Kubera, dzięki za dziś, a za chwilę maxowe stery, przejmuje duet i wszystko gra, czyli Irek Jakubek i Asia Meus. Nawet jeżeli do końca u was wszystko jeszcze, podkreślam, jeszcze nie gra, to za chwilę na pewno zagra. Do usłyszenia.

0: Świat w pracy, a Jennifer Lopez w głośniku, jak zawsze w kozakach. Tak to jest w RMF Max.
1: To czas na kącik grzybiarza w RMF Max. Po ilu dniach od deszczu rosną grzyby?
0: No kiedy pojawią się kozaki? No.
1: Koźlarze do 2 dni na przykład, a podgrzybki aż do 6.
0: Także jeżeli, słuchajcie,

0: Całe życie szukaliście tej, która potrafi odróżnić kozaki od koźlarzy.
1: Tu jestem. Reklama.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
4: Szczecin 98,4 FM.
6: 13. Monika Kołutowska, słuchajcie Flesza w RMF Max Szczecin. Na drogim paliwie cierpieć będzie cała gospodarka. Analitycy spodziewają się, że we wrześniu inflacja wzrośnie, czyli w sklepach będzie drożej. To również złe wieści dla kredytobiorców z oprocentowaniem zmiennym. Jeśli liczyliście na obniżkę rat, ostatni odczyt inflacji 3,4% raczej przekreśla na to szansę, ocenia główny ekonomista PZU Dawid Pachucki.
7: Najprawdopodobniej stopy w tym roku w Polsce się nie zmienią, a o potencjalnych obniżkach będziemy mówić gdzieś dopiero w okolicy połowy przyszłego roku, kiedy rzeczywiście inflacja znowu znajdzie się na ścieżce spadkowej.
6: Rada Polityki Pieniężnej zbierze się w przyszłym tygodniu, pierwszy raz od lipca.
4: Słuchacie RMF Max Szczecin.
6: Jutro w Szczecinie zaplanowano duże policyjne ćwiczenia. Działania pod kryptonimem Izotop 2026 przez niemal cały dzień będą odbywały się na basenie górniczym. Nie powinny generować utrudnień w ruchu ani zmian w komunikacji miejskiej, ale jest też apel policji.
8: Chciałbym poprosić Państwa o stosowanie się do sygnałów i poleceń policjantów, którzy będą je wydawali, no ale przede wszystkim zwracam się do Państwa, by nie przyhamowywać, nie robić zdjęć, nie kręcić krótkich form wideo. Tutaj chodzi o nasze bezpieczeństwo. Skupmy się na torze jazdy, nie rozpraszajmy się, róbmy to tak jak co dzień, dołożymy wszelkich starań, żeby ta komunikacja przede wszystkim samochodowo-motocyklowa na trasach wjazdowych i wyjazdowych na wysokości basenu górniczego przebiegała jak najbardziej płynnie i od tego tam jutro będziemy.
6: Mówił podkomisarz Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. W szczecińskim 7. Liceum Ogólnokształcącym rozpoczął się nowy rok szkolny z innowacyjnym oddziałem mundurowym. Policjanci i funkcjonariusze Straży Granicznej będą prowadzić zajęcia dla klas o profilu policyjnym i bezpieczeństwa publicznego. Uczniowie poznają specyfikę służby oraz zasady reagowania w sytuacjach zagrożenia. A może macie ochotę na spacer w Parku Jordanowskim? Znajdziecie tam pewnego giganta.
9: A nazwa to nieprzypadkowa, bo jest to nowa instalacja będąca prawdziwym torem przeszkód. Na konstrukcję o wymiarach 13 na 27 metrów składa się m.in. 6 wieżyczek, 4 zjeżdżalnie, drewniane drabinki, tunel do czołgania, drążki do podciągania. Można też się wspinać i na ściance, i na stoku. Tuż obok stanęła też wielka kula z linami, gdzie dzieciaki mogą sprawdzać swoją sprawność i odwagę. Remont placu zabaw przy ulicy Noakowskiego kosztował niecałe 700 tysięcy złotych.
6: Tematem zajął się Dawid Siwek, a Bulwarowe 2026 zaprasza mieszkańców Szczecina na ostatni weekend pełen sportu, muzyki i atrakcji. W pierwszy weekend września na bulwarach przy foodporcie odbędą się biegi, rowerowa gra miejska Bike S, hokej, zajęcia sportowe i warsztaty ekologiczne, a w niedzielę zaplanowano zajęcia pilates i zdrowy kręgosłup, a za chwilę pogoda w RMF Max.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Na termometrach dzisiaj w takim najcieplejszym momencie dnia do 22 stopni. Jeśli chodzi o pogodę po południu, tutaj raczej bez większych zmian, raczej padać nie powinno, ciśnienie w normie. No a momentami taka pogoda trochę zmienna, bo pojawia się słońce, trochę chmur na niebie, ale trzeba przyznać, że jak na początek września, no to jest całkiem przyjemne. Jeszcze cały czas okulary przeciwsłoneczne nam się przydadzą, a nie będą potrzebne dziś parasole.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Pozdrawiamy panów policjantów, bo podobno drogówka ma dzisiaj gorszy dzień.
4: Tak, nie ma potrzeby używać lizaka przy drogach, ani nas łapać, ani fotoradarować.
3: Jeździmy nie tyle wolniej, co bardziej ekonomicznie. Ceny paliw wyżej, reszta jest super.

0: pojawiły się głosy, że przyszli i się nie przywitali. No, znaczy ja się witałem, tylko nie było słychać oczywiście. Irek Jakubek, dzień dobry.
1: Asia Meus, dzień dobry.
0: Siemano, witajcie. Cudownie, że jesteście z RMF Max. Zadano bardzo trudne pytanie Polakom, bo nikt nie lubi, jak się go pyta o pieniądze. Ile to jest dużo pieniędzy?
1: Polacy powiedzieli, że dużo to już jest 10 tysięcy.
0: Więc mamy więcej niż dużo, bo mamy całe 15 tysięcy złotych.
1: Mamy i chcemy je wam rozdać. Dlatego załatwiliśmy wam super rundę turbo okazji i mnożymy.
0: Razy 600. Wyjątkowy, szczęśliwy mnożnik. Najbardziej opłaca się grać właśnie teraz.
2: Max.
0: Teraz wyślij SMS o treści Max na 7327.
3: Reklama. Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heyki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heyki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
13: Pan Rębiszewski?
14: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow!
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
18: Bo tylko do 2

0: i po reklamie.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Ja też dołączam, jestem Aneta.
3: Cześć, z tej strony Gibbs.
4: Hey, this is Imagine Dragons.
5: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Szczecin 98,4 FM.

0: Brawo! Brawo! Ja chciałem powiedzieć, że to ja zacząłem bić brawo i dopiero Katy Perry zaczęła bić brawo. Także możecie na nas liczyć, zwłaszcza przy drugiej kawce w pracy. Nazywamy się RMF Max.
1: I mamy świetne wiadomości. Lato się wydłuża i to wydłuża się o 7 dni na 10 lat.
0: Raz na 10 lat?
1: Tak.
0: O 7 dni?
1: Znaczy nie, no na 10 lat o 7 dni.
0: O 7 dni. No to mam nadzieję, że następne wydłużenie lata jest w 2027. Próbujemy to załatwić muzyką. Zróbcie głośniej. Wyjdzie słońce.

0: Najlepsza playlista na popołudnie. W pracy, w samochodzie, w domu. Gra w RMF Max.
1: Pogoda chciałaby być tak dobra jak to, co dla was gramy.
0: Chciałaby.
1: Prognoza już za chwilę, bądźcie blisko. RMF
2: Max. Reklama. Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: I po reklamie.
16: Tu Radek.
17: Z tej strony Asia.
18: Hi, this is Kaskara.
19: Hej, tu Roxy Węgiel.
20: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Szczecin 98,4 FM.
23: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Na termometrach dzisiaj w takim najcieplejszym momencie dnia do 22 stopni. Jeśli chodzi o pogodę po południu, tutaj raczej bez większych zmian, raczej padać nie powinno, ciśnienie w normie. No a momentami taka pogoda trochę zmienna, bo pojawia się słońce, trochę chmur na niebie, ale trzeba przyznać, że jak na początek września, no to jest całkiem, całkiem przyjemne. Jeszcze cały czas okulary przeciwsłoneczne nam się przydadzą, a nie będą potrzebne dziś parasole.
22: Już za chwilę wracamy z hitami.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
3: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: I po reklamie.
10: Marek.
11: Zuśka.
12: Hej, Shakira.
13: Hej, it's Somber.
12: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
14: 14, czas na popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołutowska, witajcie. Od dziś dzieciaki z podstawówek mają zakaz korzystania ze smartfonów. O tym, jak to będzie wyglądało w praktyce, decydują poszczególne placówki.
15: Tak naprawdę zakaz niekorzystania z telefonów będzie obowiązywał wtedy w szkole, kiedy zmiany będą wprowadzone w statut szkoły. Na chwilę obecną są to przede wszystkim informacje przekazywane przez nauczycieli, wychowawców do uczniów, do rodziców i prośba o respektowanie tego.
14: Mówiła Katarzyna Smolińska, dyrektor stołecznej podstawówki.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
14: We flaszu bieżące info dla kierowców. Koniec utrudnień na S10 przy węźle Kijewo. Zakończyło się zwężenie jezdni związane z budową przejścia dla zwierząt. Ruch w kierunku centrum Szczecina wrócił na dwa pasy. Jedno przekroczenie prędkości i dwóch zatrzymanych braci. Szczegóły interwencji poznał nasz reporter Dawid Siwek.
16: W trakcie kontroli prędkości policjanci zatrzymali kierowcę, który jechał za szybko o ponad 50 km na godzinę. Od razu stracił prawo jazdy, ale okazało się dodatkowo, że kierować w ogóle nie powinien, bo miał sądowy zakaz. Dlatego został zatrzymany i wezwał na miejsce brata, by ten zajął się jego samochodem. Tyle tylko, że gdy policjanci sprawdzili dane brata, wyszło na jaw, że posługiwał się podrobionym prawem jazdy i nigdy nie miał uprawnień. On także został zatrzymany i stanie przed sądem.
14: I powracamy do szkolnych tematów. Wrzesień wystartował pełną parą, a na wzmożone patrole szykuje się też szczecińska drogówka.
17: Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie prowadzą działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa tym najmłodszym uczestnikom dróg w drodze do szkoły i podczas powrotu do miejsca zamieszkania. Będą rozdawać te elementy odblaskowe dzieciom, żeby poprawić ich widoczność na drogach. Funkcjonariusze będą podczas działań, które trwają przez cały wrzesień, podkreślać zasady bezpieczeństwa, będą przypominać nam, jak prawidłowo przechodzić przez przejścia dla pieszych, żeby korzystać z lewej strony jezdni, jeśli nie mamy chodnika.
14: Mówiła młodsza aspirant Żaneta Bielecka z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. W Szczecinie zmieniły się godziny otwarcia miejskiego kąpieliska Dąbie przy ulicy Żaglowej. Obiekt jest czynny codziennie od 10 do 20. Zmiana związana jest z zakończeniem sezonu letniego. Otwarto nowy 30-metrowy basen w kompleksie szczecińskiego Domu Sportu 2.0. Pływalnia już przyciąga pierwszych użytkowników, którzy chwalą nowoczesną przestrzeń do treningu i rekreacji.
8: wchodzimy przez Flotnię Kamenną, ponieważ tam znajduje się kasa. Tam też, tak jak było przed budową tej nowej, stałej części SDS-u 2.0, są szatnie przed wejściem jakby do tego kompleksu.
14: Mówił Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta. Zapisy na basen są dostępne przez formularz na stronie internetowej.
10: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Monitorujemy pogodę dla Szczecina. Na termometrach dzisiaj w takim najcieplejszym momencie dnia 22 stopnie. Trzeba przyznać, że początek września w naszym mieście no pogodowo jest dla nas łaskawy. Mamy dzisiaj sporo słońca od samego rana w Szczecinie i z tego trzeba się cieszyć. Dzisiaj raczej parasolki nie będą potrzebne. Na termometrach no takie umiarkowane temperatury, a jutro do 20 stopni i tutaj mają pojawić się burze.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
18: O 14 na zegarach RMF Max. Tę godzinę dedykujemy tym, którzy przyszli dzisiaj do pracy, ale nie tylko po to, żeby pracować, ale by sobie odpocząć od tego, co mają w domu. RMF Max.
19: Trochę mnie przeraża to, że mamy tak samo, Irek.
18: Czytamy też w waszych myślach. Asia Maus, Irek Jakubek.
19: Dzień dobry.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Sorry, papi, dzień w pracy jeszcze się nie kończy. Na szczęście jest RMF Max.
1: Rzecz, na punkcie której oszalał nie tak dawno temu cały Instagram.
0: Tak.
1: Zaćmienie słońca.
0: A, faktycznie.
1: I wiemy, co w tym czasie zaćmienia robiły zwierzęta. Okazuje się, że lwy, które były w zoo, były wyraźnie zaniepokojone.
0: No tak, szefa martwią takie rzeczy.
1: To prawda.
0: Szef zwierząt. No.
1: Samiec sitatungi sawannowej, to jest taka sarenka sawannowa, dobierał się do swojej samicy, a to się u nich dzieje zazwyczaj tylko rano.
0: Albo wtedy, kiedy gaśnie słońce, znaczy światło. Akurat to było zaćmienie słońca.
1: A szympansy w ogóle nie zareagowały, żyły sobie jak gdyby nigdy nic.
0: No i właśnie dlatego szympansy z tej całej ekipy są najbardziej człowiekokształtne.

0: 15 tysięcy złotych. Cały czas jest do wzięcia tu w RMF Max. Jak chcecie pomnożyć swoje szanse, www.rmfmax.pl, tam klikamy.
1: Proszę wchodzić, klikać, a w internecie przy okazji na pewno wam wyskoczy dom Michała Wiśniewskiego. Dzisiaj jest absolutnie wszędzie, bo to jest podpisany dom. Michał na płocie ma napisane Michał Wiśniewski.
0: Podpisał sobie nowy dom, bo jak sobie starego nie podpisał, to mu komornicy zabrali.
2: Max. Reklama. Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Kart Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Wiśniówka podarowała nam właśnie tę nowość. Poza tobą nic.
1: Nowości też na szkolnych stołówkach w kategorii obiady. Jeden dzień obowiązkowo ma być dniem warzywnym.
0: Tylko jeden dzień?
1: Tylko.
0: W szkole jeden dzień warzywny. Ja bym chciał, żeby był codziennie dzień warzywny.
1: Po co?
0: Zwłaszcza jak cię o coś pytają, a ty nie wiesz. I wtedy odpowiadasz: pomidor.

0: Moonlight i Fordo, Alabama 10, to jest taka mocna alabamska dycha.
1: A u nas przyjemna 20, ponad 20 w całym kraju i o tym w prognozie pogody sprawdzajcie tę najbardziej aktualną. Już za chwilę. Max.
2: Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Teraz w Biedronce.

0: litr. Mlekowita Łączka lub Łowickie. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: A skąd to tak ciągnie?
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Monitorujemy pogodę dla Szczecina. Na termometrach dzisiaj w takim najcieplejszym momencie dnia 22 stopnie. Trzeba przyznać, że początek września w naszym mieście no pogodowo jest dla nas łaskawy. Mamy dzisiaj sporo słońca od samego rana w Szczecinie i z tego trzeba się cieszyć. Dzisiaj raczej parasolki nie będą potrzebne. Na termometrach no takie umiarkowane temperatury, a jutro do 20 stopni i tutaj mają pojawić się burze.
3: Lubisz się bujać? No to mamy coś z twoim.

0: ding, ding, ding, ding, ding. A po polsku Harry Styles wystąpił przed chwilą w RMF Max.
1: Dla całej naszej maksowej ekipy wylosowałam teraz ciasteczko z mądrością i uwaga, czytam mądrość.
0: Proszę.
1: Potrzeba 2 lat, aby nauczyć się mówić, 50, aby nauczyć się milczeć.
0: Nas to nie dotyczy, będziemy jutro po 12. Irek Jakubek, Asia Meus. Ciao, ciao.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
0: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się...

0: sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM. Still hold me better at
1: night. 15. Czas na popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołutowska. Kolejne 3 osoby zostały zatrzymane w sprawie afery Zonda Krypto. Poinformował o tym w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Więcej o dzisiejszej akcji służb Krzysztof Zasada.
2: Podczas przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe samochody, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Jednocześnie policjanci z CBZC byli w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. Tam zabezpieczali dokumentację dotyczącą kontaktów i postępowań w sprawie Zonda Krypto.
1: Zatrzymane osoby mają być przewiezione do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: Miodowa Polana oficjalnie otwarta.
3: Standard jest tu bardzo wysoki, trzymamy się naprawdę na bardzo wysokim poziomie, zresztą wszystkie miejsca w tej chwili w żłobkach, prawie wszystkie są w takim podobnym standardzie, więc oferta nasza, która w tej chwili będzie już oscylowała wokół 2000, blisko 2000 miejsc, no uważam wypełnia potrzeby na szczecińskim rynku. Cieszę się, że skorzystaliśmy z programu w ramach KPO, bo przypomnę, że tutaj miasto zainwestowało niespełna 5 milionów, około 20 pochodziło ze środków zewnętrznych, to jest bardzo ważne.
1: Inwestycja kosztowała ponad 24 miliony złotych, dodał prezydent Szczecin. Na Piotr Krzystek. Już od dziś kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w okolicach węzła Klucz.
4: Będzie tam remont na długości około 1,3 km, czyli całkowita wymiana nawierzchni wraz z wykonaniem też siatki wzmacniającej tą nawierzchnię. Prace te potrwają około 3 tygodnie. Wprowadzona organizacja ruchu związana już z przeniesieniem ruchu w obu kierunkach na jedną jezdnię, czyli na tą jezdnię w kierunku Kołbaskowa, ponieważ będzie remontowana tamta jezdnia w kierunku Świnoujścia-Gdańska. Także te prace wkrótce będą się rozpoczynać.
1: Dodał Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na jezdni prowadzącej od granicy w stronę Świnoujścia wymieniana będzie nawierzchnia. Z tego powodu ruch w obu kierunkach będzie przeniesiony na drugą nitkę autostrady, a jadący z Kołbaskowa w stronę Gorzowa Wielkopolskiego trasą S3 będą musieli też skorzystać z objazdu. Prace w tym miejscu potrwają 3 tygodnie. Miasto pomaga mieszkańcom z ulicy Chorzej.
5: Na jakie warunki czy na jakie lokale mogą te osoby liczyć?
6: Są to lokale komunalne i zasady ich wynajmu również będą tak jak dla lokatorów lokali komunalnych. Oczywiście na ten moment nie znamy takiej daty, w której ta pomoc będzie potrzebna. Na ten moment będą to umowy podpisywane na okres roku.
5: Rozumiem, że kontaktować się w ten sposób będziecie ze wszystkimi lokatorami.
6: Dokładnie tak.
1: Mieszkańcy budynku przy ulicy Chorzej 9 i 11 mogą liczyć na tymczasowe lokale komunalne, dodała Sylwia Zasłomska ze Zbilku. Za chwilę sport i Krzysiek Chwaliński.
0: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
7: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flash sportowy. Na początek piłka nożna. W piłkarskim świecie zamknięto okno transferowe w najsilniejszych ligach świata.
8: Najbardziej spektakularny z pewnością, bo i najdroższy był transfer Enzo Fernandeza z Chelsea do Manchesteru City. Argentyński wicemistrz świata kosztował rekordowo około 150 milionów euro. City jeszcze dorzuciło prawie 70 milionów euro za reprezentanta Senegalu Illimana Ndiaye, który grał w Evertonie. Barcelona natomiast w końcu ma nowego napastnika, Gabriela Jesusa z Arsenalu.
7: Mówił Cezary Dziwiszek. W rodzimej Ekstraklasie transfery potrwają do 9 września. Teraz siatkówka i to na najwyższym poziomie. Jutro Polki zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Europy przeciwniczkami Holenderki.
9: Kompletny zespół, ale jestem dobrej myśli i wierzę, że jak zagramy swoją siatkówkę, na spokojnie to wygramy.
7: To nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Mecz jutro o 15.
10: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
1: Jeszcze mamy cały czas sporo słońca w Szczecinie i z tego trzeba się cieszyć. Słońce raz jest, raz go nie ma, raz więcej chmur, ale można powiedzieć, że jest stabilnie pogodowo. Dzisiaj raczej bez burz i bez opadów deszczu. Burze mają pojawić się dopiero jutro. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia po południu do 22 stopni. Na podwieczór temperatura już spadnie do 15 kresek. Noc już nieco chłodniejsza, na termometrach będzie do 13 stopni.
0: RMF Max.
10: Dzień dobry, to jest kanał nadawczy w RMF Max. Witamy się po tej piękniejszej stronie godziny 15, jak zawsze.
11: 4 minuty po czwartej, tak. Siwek i Borycka po tej stronie.
10: Matko Borycka, rok szkolny się zaczął, a ty 15 z czwartą mylisz.
11: Faktycznie. Ale wiesz, co jest super? Że nie musiałam dzisiaj iść do szkoły.
10: To jest super. A wszyscy, którzy byli, niech dają głośniej RMF Max, bo to Tempercity i Self-Aware. Podniesiemy nastroje.

0: Absolutnie kocham ten numer.
1: Ja wiem.
0: W sportowym samochodzie, jak robisz redukcję i gaz, to właśnie też jest takie. Bardzo fajne.
1: Jakie ty masz doświadczenie ze sportowymi autami? Ciekawe jest.
0: Czasem mnie mijają na ulicy.
1: No właśnie, chyba takie co najwyżej. 10:50 to jest kanał nadawczy w RMF Max. A ponieważ pewnie jeszcze was zastaliśmy w pracy o tej porze, a może sobie już wracacie, to jest proste pytanie, a czasem bardzo trudne.
0: Za co kochasz swoją robotę? A to wszystko w związku z tym, że powraca zabawa zawodówka i my spróbujemy ustalić, jaką pracę wykonujecie. Tylko, że no właśnie, w tym celu musicie nam najpierw napisać, za co ją kochacie i broń Boże nie pisać, co to za praca.
1: Tak jest. Trzeba jakoś te informacje sprytnie zataić. Czekamy na wiadomości na Messengerze RMF Max. Dajcie znać, za co lubicie swoją pracę.
0: Jak na Messengerku wyszukacie RMF Max, to się trzeba przeklikać na strony, żeby nas znaleźć.

0: Alan Walker i Ava Max w RMF Max, 19 po trzeciej. No wiadomo, pracy się lubi za różne rzeczy. My cały czas na Messengerze czytamy, za co lubicie swoją pracę. Można jeszcze się zgłaszać, ale wiadomo, że od pracy to lepsze są pieniądze bez pracy.
1: No właśnie, nie ma nic lepszego niż pieniądze bez pracy. No bo ja nie poznałem jeszcze człowieka, który by mi powiedział, no ja to bym więcej już zarabiać nie chciał.
0: No to wiadomo, że zawsze się coś tam przyda jeszcze do domowego budżetu, szczególnie na początku miesiąca, więc jak już macie ten telefon w dłoni teraz, to warto wysłać SMS z hasłem MAX na 7327 za 3,69, bo rundę bonusową teraz odpalamy w zabawie Casa de Palma.
1: I jeżeli wyślecie jednego takiego SMS-a, to my go traktujemy jak 560 SMS-ów.
0: Tak. Z tym mechanizmem pewnie jesteście już dobrze obeznani, jak słuchacie RMF Max, więc wiecie, że warto, tym bardziej, że no już niedługo będziemy dzwonić, także to jest w sumie ostatni dzwonek dzisiaj szkolny, żeby się zgłosić. Max na 7327, nawet 15 tysięcy złotych dzisiaj w zabawie Casa de Palma.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
5: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heiki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Już w ten weekend w Szczecinie wyjątkowe wydarzenie. Giełda biżuterii i minerałów w Enea Arena. Odkrycie niezwykłe minerały, piękną biżuterię i unikatowe skarby z całego świata. Zobacz, wybierz i znajdź coś naprawdę niepowtarzalnego. Zapraszamy całe rodziny do Enea Arena przy ulicy Władysława Szafera w Szczecinie. Giełda biżuterii i minerałów. Nie może Was zabraknąć.
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Morin. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

0: everybody, it's ATB here.
1: Cześć, tu Piotr Ambroży. Razem jesteśmy w RMF Max.
2: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Oskar Cems, to co noc w RMF Max i wygląda na to, że Maja, do której się dodzwoniliśmy, chyba też z nocami ma dużo wspólnego, tylko że te noce są nieprzespane. Nieprzespane noce, płacze i posiadanie tylko jogurtu w lodówce. Maja, napisałaś nam, że za to właśnie kochasz swoją pracę, zgadza się?
1: Dokładnie tak.
2: Ale czy to jest taka ironiczna miłość, czy to jest prawdziwa miłość?
1: Wiecie co, 50 na 50. Trochę ironicznej, a trochę takiej prawdziwej.
2: Dobra, to nic więcej nam nie mów, bo za chwilę odpalamy nasze 90 sekund, w trakcie których będziemy musieli zgadnąć, ustalić, co to za zawód, który wykonujesz, a was zapraszamy, żebyście zgadywali razem z nami. Maja będzie nam odpowiadała na pytania, a wy w tym czasie piszcie nam na Messengerze, co to waszym zdaniem może być za zawód.
0: Tak,
2: dobra?
0: Możecie też dodatkowe pytania zadawać. Postaramy się je przekazać najlepiej, jak potrafimy. No to co?
2: A więc startujemy zabawę w zawodówkę. Uwielbiam ten dźwięk.
0: Tak.
2: Dobrze, to 90 sekund startuje w tym momencie.
0: Dobra, Maja, to powiedz, czy to jest praca na pełen etat?
1: Tak, 5 dni w tygodniu, że tak powiem.
0: Okej, okay. I faktycznie pracujesz na noce?
1: Nie.
0: Okej. Okay. Mhm. Nieprzespane noce.
2: Nieprzespane noce są z powodu czegoś, co dzieje się w pracy, czy to jest niezwiązane?
1: To jest związane z tym, co będę potem musiała w tej pracy, w tym moim zawodzie robić.
0: Okej, okay, czyli to jest jakiś początek twojej drogi zawodowej, tak?
1: To można powiedzieć. Czyli
0: dobrze.
1: Taki początek początku.
2: Jakby się przygotowujesz do swojej pracy nocami?
1: Tak, bardzo często.
0: Okej. Okay. I te płacze pewnie też ze stresu w związku z tym. Posiadanie tylko jogurtu w lodówce, czyli mało masz czasu ogólnie?
1: Mało czasu, mało pieniążków.
2: Mhm, ale czy ten jogurt służy tylko do jedzenia, czy on też jest związany z pracą?
1: Tylko do jedzenia.
2: Okay.
0: Jesteś stażystką?
1: Nie.
0: Okej. Okay. Padła podpowiedź na Messengerze od Oli, że może jesteś pielęgniarką?
1: Nie.
0: Okej, to szukamy dalej w takim razie.
1: Bliżej tego stażu.
2: Okej. Bliżej stażu, okej. Okay. Czy pracujesz w jakimś laboratorium?
1: Nie.
0: A może...
1: Chociaż czasami tam również ćwiczę.
0: Okej.
2: A czy coś ćwiczysz? Czyli ty ten zawód jakby już wykonujesz, czy dopiero do niego ćwiczysz?
1: Można powiedzieć, że ćwiczę, ale już go po części wykonuję, ale uwaga, nie płacą mi jeszcze za to.
2: O Boże,
0: wow. Czas nam się skończył, Maja.
2: Dawno nie minął nam ten czas tak szybko i...
0: Jeszcze jedno pytanie od Justyny, która też napisała na Messengerze. Nauczycielka.
1: Nie.
2: Dobrze.
0: Czas się skończył, więc trudno.
2: Ale możesz... no to podrzućmy jeszcze te propozycje, które jeszcze przyszły na Messengerze. Przyszła mama i lekarz.
1: No nie, mamą nie jestem, a lekarz, jesteście coraz bliżej.
2: Dobra. Ale prawda jest taka, że zgadywać już nie możemy, bo nasz czas upłynął. I Maja, no mam nadzieję, że nie będziesz brutalna i zdradzisz nam, co to za zawód tak naprawdę wykonujesz.
1: Byliście bardzo blisko, ponieważ ja jestem z zawodu studentem. Słuchajcie, biednym studentem po prostu stomatologii.
0: Okej, ale stomatologia, dobra, no bo taka miała być moja propozycja kolejna.
1: Tak.
0: No cóż, nie udało nam się, ograłaś nas, ale gratulacje, bo leci do ciebie zestaw gadżetów od RMF Max w zabawie zawodówka.
1: Super, ekstra.
2: Postaramy się znaleźć coś do jedzenia.
0: Wyślemy.
1: Tak, przydałoby się. Max.
2: Zabawa w zawodówkę na pewno powróci w RMF Max, a tymczasem dla was nówka od Tame Impali, Loser, a Borycka już dostaje małpiego rozumu,
0: tak,
2: bo kocha ten numer.
0: Tak, kocham ten numer.

0: Dub Dogs w RMF Max już za 22 minuty będzie 16. Dziś jeszcze zadzwonimy spróbować komuś rozlosować 15 tysięcy złotych i na ten moment czekam mocno.
1: Tak jest, ale wcześniej sprawdźmy, co w pogodzie, żeby być gotowym na każde warunki. Max. Najświeższa prognoza za chwilę. Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Cześć, sąsiedzi! To ja, Celinka! Pani Celinka! Już 3 września wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32. No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert! Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
10: Nissan Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52. Nissan.polmotor.pl.
11: I po reklamie.

0: Magda.
1: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
2: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
3: Hey, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Szczecin 98 i 4 FM.
7: Jeszcze mamy cały czas sporo słońca w Szczecinie i z tego trzeba się cieszyć. Słońce raz jest, raz go nie ma, raz więcej chmur, ale można powiedzieć, że jest stabilnie pogodowo. Dzisiaj raczej bez burz i bez opadów deszczu. Burze mają pojawić się dopiero jutro. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia po południu do 22 stopni. Na podwieczór temperatura już spadnie do 15 kresek. Noc już nieco chłodniejsza, na termometrach będzie do 13 stopni.

0: Alex Warren i Fever Dream w RMF Max. Może wam się wydawać, że słyszeliście ten numer w tym samym świecie 3 dni temu, ale to nie był ten sam świat. Ja mam wrażenie po prostu, że 1 września nastąpiło jakieś magiczne zwolnienie blokady, tak. I nagle zaczęliśmy żyć po prostu tematami typu zmiana czasu, aha, jaka będzie pogoda zimą, aha, po ile dynie. No jakby zupełnie nowa rzeczywistość się odblokowała.
1: Odblokowaliśmy nową planszę po prostu w tej grze. I to dobrze, słuchajcie, bo to znaczy, że zbliżamy się do końca tej gry, a na końcu tej gry jest oczywiście premia końcoworoczna.
0: Jej!
1: No i po drodze jeszcze będzie godzina 16, kiedy to flash i prognoza pogody, więc zostańcie z nami.
2: RMF Max. RMF Max. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, a my Ciro.
4: Cześć, tu Karin Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Szczecin 98,4 FM.
6: 16. Czas na popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołtowska. Akcja służby w PKOL-u i UOKiK-u. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczyli dokumentację w związku ze śledztwem w sprawie afery Zonda Krypto. Jak informowaliśmy przed godziną, zatrzymano 3 kolejne osoby.
7: Wszystkie 3 osoby zostały zatrzymane w swoich domach. 2 kobiety zatrzymane przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach mają związek z wątkiem zaginięcia Sylwestra Suszka. Nie wiadomo na razie, jaki mają status w tej sprawie. Prokuratura podaje jedynie inicjały zatrzymanych. Wiadomo, że w czasie przeszukań zabezpieczono mienie o znacznej wartości, biżuterię, zegarki, samochody, a także gotówkę.
6: Tyle Igor Skrzypek.
5: Słuchacie RMF Max Szczecin.
6: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne wprowadziło 3 nowe autobusy MAN na linie 102 i 107 obsługujące Police i Szczecin. Pojazdy są niskopodłogowe, klimatyzowane i wyposażone w nowoczesne technologie, takie jak sygnalizatory dla pieszych, minimalizujące ryzyko w strefie martwego pola. W Policach trwa przetarg na kolejne 5 autobusów. Uczniowie mają być bardziej skupieni, a telefony mają ich nie rozpraszać. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego sporo zmian w szkołach.
8: Miałem możliwość zapoznać się z opiniami Instytutu Badań Edukacyjnych, z których ewidentnie wynikało, że ilość rozpraszaczy, jaka jest dostarczana przez telefony, powoduje trudności ze skupieniem i mniejsze przyswajanie wiedzy i umiejętności przez uczniów.
6: Ocenił Andrzej Kobylec, zachodniopomorski wicekurator oświaty. Szczecińska policja planuje akcję Bezpieczna droga do szkoły.
9: Policjanci będą widoczni również w okolicach przejść dla pieszych. Będą sprawdzać widoczność oraz oznakowanie.
6: Funkcjonariusze drogówki będą pilnować bezpieczeństwa, ale też edukować najmłodszych. Mundurowi będą także gościć w szkołach. Tam wezmą udział w lekcjach poświęconych bezpieczeństwu, mówiła Żaneta Bielecka z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Ostatni weekend z Bulwarowe 2026. Przed nami Matcha Rave, Pilates, hokej, akrobatyka i liczne warsztaty. Dla najmłodszych zaplanowano gry i zabawy, a dla fanów rowerów specjalną strefę z warsztatami i treningami. W niedzielę nie zabraknie zajęć plenerowych, kreatywnych warsztatów i pleneru malarskiego. A w Szczecinie Fabryka Wody rozpoczyna przerwę technologiczną, to od dziś do 15 września. Prace serwisowe i konserwacyjne wpłyną na funkcjonowanie obiektu. Działać będą saunarium, spa, kręgielnia, strefa fitness czy Centrum Nauki o Wodzie, a pełna oferta aquaparku zostanie wznowiona 16 września. Zostańcie jeszcze z RMF Max. Mamy dla Was oczywiście lokalne, bieżące newsy i sprawdzoną prognozę pogody.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Sprawdzamy pogodę. Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 22 stopni w Szczecinie. Raczej dzisiaj padać nie powinno, za to mamy naprzemiennie słońce oraz chmury. Jeśli planujecie popołudniowe spacery, może macie ochotę wybrać się na jasne błonia, na jakąś dobrą kawę, to wystarczy na przykład krótki rękaw albo do tego jakaś bluza z kapturem. Jeśli chodzi o jutro, tutaj na termometrach do 19 stopni będzie trochę chłodniej i pojawią się burze.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
10: Hity na maksa. 16 już minęła, moi drodzy, i my się zastanawiamy, co Wam się dzisiaj udało. Co się udało?
11: Co się udało?
10: Można się zgłosić głosówką na Messengerze RMF Max? I powiedzieć, tak jak ja na przykład dzisiaj przyjechałam sobie rowerem do pracy. Wii!
11: Ale udało zadowolona się. Boryna, lekko spocona, zadowolona Boryna. Wii!
10: Wii!
11: Ja się cieszę, że Boryna stoi Wii! Daleko. Wii!
10: To jest zabawa Wii w RMF Max. Nagrajcie nam głosówkę. Co wam się dzisiaj udało?

0: Actually Bond w RMF Max. Wii! 12 minut po godzinie 16. Zabawa Wii polega na tym, że chwalicie się tym, co wam się dzisiaj udało, bo o tej porze już dzień można trochę podsumować.
1: No to przeglądamy osiągnięcia słuchaczy RMF Max.
2: Udało mi się podnieść ciśnienie mężowi w 3 sekundy. Wii!
0: Wii!
1: Wszyscy poza mężem mówią wii!
3: A udało mi się z samego rana zarysować auto przy wyjeździe z podwórka, także jej!
1: No, są tacy, co od dziecka lubili rysować i kontynuują to w dorosłości.
0: Tak jest.
4: Mi się dzisiaj udało spieprzyć drzwi, które po prostu kupiłem i zamontowałem.
0: Też mi się to kiedyś udało.
5: Udało mi się zdążyć do dentysty z córką zaraz po pracy. A za chwilę jeszcze na zebranie do drugiej córki do przedszkola. A potem jeszcze na kolejne zebranie do pierwszej córki, ale tym razem do kościoła. Jupi!
1: O tak, jak zbierzesz 3 Wii, to awansujesz na Jupi.
0: To się zgadza. Do zabawy Wii będziemy wracać jeszcze w RMF Max, a to Bausa i Magnetic.

0: Koniec pracy, czuć w kościach Bones od Imagine Dragons w RMF Max 18:04, a my cały czas sprawdzamy, co u was dobrego dzisiaj.
1: Jest po 16:00, udało mi się przeżyć w pracy, a dzień był okropny.
2: Not me. Dzisiaj udało się wyjątkowo, pierwszy raz, nie pamiętam jakiego czasu, wyjść punktualnie z pracy o godzinie 16:00. Wow.
3: Wow! Nie no, chodziło o Wii. Prosimy o Wii. Cały czas można oczywiście wysyłać rzeczy, z których dziś jesteście dumni, które dziś wam się udały. Messenger RMF Max zakończycie na Wii.
0: I mamy nadzieję, że ktoś zaraz zrobi głośne Wii w finale zabawy Casa de Palma, bo on się pojawi już za chwilę i nie możemy się doczekać. RMF Max.
4: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
10: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
11: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16:00 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
13: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
14: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
18: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
19: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
19: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
20: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
21: I po reklamie.

0: De Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Szanowni Państwo, proszę zbliżyć radio do okna, bo to zabawa Casa de Palma, a palmy lubią słońce.
2: Palmy lubią słońce, z tych palm też spadają kokosy z nagrodami. No i pora teraz zadzwonić do kolejnej szczęśliwej osoby, która takiego kokosa sobie zgarnie. Numer już mamy, kręcimy i czekamy sześć sygnałów.
1: Znaczy już Justyna powiedziała, że to będzie szczęśliwa osoba. Ja nie wiem, czy to będzie szczęśliwa osoba. Ja wiem, że ona będzie szczęśliwa po telefonie. Teraz może jeszcze nie jest.
2: No tak, no ręki pse nie dam uciąć, no.
1: Dwa sygnały za nami. Mhm.
3: Słucham.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: RMF Max z tej strony, zabawa Casa de Palma. Jak masz na imię?
3: Paweł.
2: Cześć, Paweł. Paweł, co robisz? Jak ci mija dzień?
3: Dobrze, akurat jestem w pracy.
2: A, jeszcze jesteś w pracy. No dobrze, ale mamy nadzieję, że masz teraz chwilkę, żeby pogadać, bo przed tobą piękna perspektywa jeszcze końcówki wakacji i nasze 26 palm, a w tych palmach... nagrody, w zasadzie pod palmami nagrody, które wypadną z kokosa. Są instaksy, są nagrody pieniężne, maszyny do lodów, ale też w jednej z palm kryje się 15 tysięcy złotych. No i teraz pytanie, którą palmę wybierasz?
3: 13.
1: Ale żeście szybko przeszli do rzeczy. Ja to chciałem z Pawłem pogadać jeszcze, bo on jakiś taki spięty się wydaje. Paweł, masz stresującą robotę?
3: Nie, akurat jestem na portierni i ja się nie stresuję.
2: No
1: ale trafiło.
2: No tak,
1: stresoodporny Paweł.
2: Człowiek szczęśliwy od razu, jak dzwonimy, tak?
1: Tak, tak. Paweł, określiłbyś się jako człowieka szczęśliwego?
3: Myślę, że tak.
1: Bo tak debatowaliśmy z Justyną, czy się do kogoś szczęśliwego dodzwonimy, czy nie. Dobrze, Paweł, mówisz 13, tak?
3: Tak.
1: Czy to jest jakby coś, od czego możemy cię jeszcze odwieźć, zapytać, czy jesteś pewny?
3: Nie, jestem pewny.
1: Jesteś pewny, bardzo mi się to podoba. Tak. Pewny, spokojny, szczęśliwy Paweł, ale tu się trafiło. Dobra, to potrząsamy 13, tak? Dobra, trzęsiemy, spada i w kokosie z palmy numer 13 znajduje się...
2: maszyna do lodów.
3: To super.
1: Halo, Paweł.
2: W lekkim szoku, Paweł, czy na ale mamy cię cały
1: poczekaj,
2: czas.
1: Poczekaj, bo Paweł, bo to jest pomysł na biznes. Jak na portierni jeszcze maszynę do lodów rozstawisz, to dodatkowy zysk masz.
3: No tak.
2: I wakacje mogą trwać przez całą jesień.
3: Tak.
2: Przy okazji, no fajnie, cieszę się, że słyszę uśmiech na twojej twarzy, bo to są rzeczy, które można usłyszeć. Więc Paweł, pięknego dnia ci życzymy, no i mamy nadzieję do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
1: Zachęcamy wszystkich oczywiście do tego, żeby brać dalej udział w zabawie Casa de Palma. SMS pod 7327 o treści MAX za 3,69. Daję wam wejście do gry nawet o 15 tysięcy złotych, a i maszyna do lodów może wam wpaść w ręce.
2: No pewnie, jutro będziemy trzęść kolejnymi palmami, więc zgłoście się już teraz.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Run, Run River w RMF Max, a kolejne bangery już ustawione w kolejce, bo za chwilę po prognozie pogody będzie klasyk od Eminema Love the Way You Lie.
1: To dobrze, że rozkład jazdy jest znany. RMF Max. Słyszymy się za chwilę w RMF Max. Reklama. Bo w Media Expert tanie ma.
2: O tak, tanie ma. W Media Expert.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heyki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heyki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Już w ten weekend w Szczecinie wyjątkowe wydarzenie. Giełda biżuterii i minerałów w Enea Arena. Odkryjcie niezwykłe minerały, piękną biżuterię i unikatowe skarby z całego świata. Zobacz, wybierz i znajdź coś naprawdę niepowtarzalnego. Zapraszamy całe rodziny do Enea Arena przy ulicy Władysława Szafera w Szczecinie. Giełda biżuterii i minerałów. Nie może Was zabraknąć.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie 2. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Max.
12: Hit na maksa.
11: Szczecin 98,4 FM.
13: Sprawdzamy pogodę. Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 22 stopni w Szczecinie. Raczej dzisiaj padać nie powinno, za to mamy naprzemiennie słońce oraz chmury. Jeśli planujecie popołudniowe spacery, może macie ochotę wybrać się na jasne błonia, na jakąś dobrą kawę, to wystarczy na przykład krótki rękaw albo do tego jakaś bluza z kapturem. Jeśli chodzi o jutro, tutaj na termometrach do 19 stopni będzie trochę chłodniej i pojawią się burze.

0: 26, a przypomnę, że jest dopiero wrzesień. Aha. Ponad 2000 mieszkań Polacy kupili w Hiszpanii.
1: Madre mia!
0: Aha. Ja mam pewne podejrzenia, że to może być efekt Roberta Lewandowskiego.
1: W sensie,
0: bo on tam
1: że on się
0: mieszkał.
1: Przeprowadził i wszyscy za nim chcą.
0: Tak.
1: No to by teraz wychodziło na to, że Polacy przejmą Chicago.
0: A nie, czekaj.
1: Chwila. To już było.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
13: AI,
12: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowit.
17: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Chery Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. Chery.polmotor.pl.
18: I po reklamie.

0: 98 i 4 FM.
1: Siedemnasta. Czas na flash w RMF Max Szczecin. Monika Kołutowska, zapraszam ponownie. Ma być zdrowiej, bardziej roślinnie i z mniejszą ilością cukru. Nowe wytyczne dla szkolnych stołówek już obowiązują, stąd w menu na przykład gulasz z soczewicy.
2: Robimy tradycyjnie, czyli soczewicę, tutaj akurat nie trzeba moczyć, ale przepłukać, ugotować. Sos przygotowujemy też na bazie pasaty pomidorowej, dodajemy warzywa. Do tego jeszcze też zawsze dodajemy surowe warzywa.
1: Mówiła pani Natalia, kierowniczka stołówki Szkoły Podstawowej 407 w Warszawie. Państwowa Inspekcja Sanitarna już zapowiada, że będzie kontrolować, czy stołówki uwzględniły nowe wymagania w jadłospisach.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
1: Miasto pomoże zadbać o zabytki. Ruszył nabór wniosków o miejskie dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy szczecińskich zabytkach. W regionie ponad 3000 osób korzysta ze świadczenia Mama Plus.
3: W czerwcu tego roku w zachodniopomorskim 3400 osób otrzymało rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+. Łączna kwota przekazanych przez ZUS świadczeń to blisko 3 800 000 złotych. Urodzenie i wychowanie lub wychowanie dzieci dotyczy dzieci własnych, współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w rodzinie zastępczej.
1: Mówił Karol Jagielski z ZUS-u. A SDS 2.0 już otwarty. Z początkiem września nowe pomieszczenia szczecińskiego domu sportu zostały udostępnione mieszkańcom i klubom sportowym.
4: Wiadomo już, jakie drużyny będą korzystały z tej hali widowiskowo-sportowej. Tam wiem, że King Szczecin bardzo chciałby wrócić, ale jeszcze tego na razie nie zrobi.
5: Ten obiekt dla Wilków jest za mały. Będziemy robić oczywiście wszystko, co się da, aby namówić klub na to, żeby można było tam rozgrywać jakieś mecze. Być może nie wszystkie w ramach całych rozgrywek, natomiast jakieś pojedyncze spotkania. Jesteśmy dobrej myśli.
4: Szczypiorniści już wracają.
5: Szczypiorniści wracają, piłkarki ręczne także, no i futsal. To będą dyscypliny, które będą jakby królować na tej hali.
1: Dodał Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta. I jeszcze szybko ciekawostka. PZM nazwie statki dzielnicami Szczecina.
4: Polska Żegluga Morska zamówiła 4 masowce, które będą produkowane w chińskiej stoczni. Każdy z nich będzie miał 45 tysięcy ton nośności i 190 metrów długości. No i każdy będzie kojarzył się ze Szczecinem, bo będą one nazwane kolejno Pogodno, Osów, Skolwin i Gocław. Nadanie statkom nazw dzielnic miasta to pomysł dyrektora naczelnego PZM i prezydenta Szczecina. Pierwsza jednostka ma być gotowa w styczniu 2028 roku, a co ciekawe, będą to masowce o maksymalnych parametrach, jakie mogą wpływać do szczecińskiego portu.
1: Informował Dawid Siwek, a już za moment aktualna prognoza pogody dla Szczecina.
6: Sprawdzisz?
0: Sprawdź!
6: Sprawdź!
0: Pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Na bieżąco sprawdzamy pogodę dla Szczecina. No i jak się okazuje, dzisiaj 22 stopnie. To taki najcieplejszy moment w ciągu dnia. Pod wieczór już będzie nieco chłodniej. Temperatura spadnie do 15 stopni, a w nocy 13 na termometrach. Dzisiaj raczej bez opadów deszczu, więc parasole nie będą potrzebne. Za to naprzemiennie trochę chmur, odrobina słońca. Jutro z kolei przydadzą się kurtki z kapturem, parasolki. Może padać i mogą być burze.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
8: Hity na maksa.
9: Chcesz tradycyjną rozgrzewkę przed zagadkową środą?
8: Poproszę.
9: Zrobiłem sobie 2 kawy, wypiłem 1,5. Ile jeszcze kawy wypiję?
8: W ogóle, bo to już za dużo kawy dla ciebie.
9: Nie no, jeszcze ze 3.
8: To było niemożliwe do zgadnięcia. Za chwilę zagadkowa środa w RMF Max, a tutaj Siwek i Borycka. Cześć!

0: Ina i Hot w RMF Max.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Gorąca zagadka na dziś brzmi tak. Maciek otworzył dziś plecak pierwszy raz w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami.
0: I dziś? Przepraszam, to nie koniec?
2: Nie koniec. I ukryło się w małej kieszonce, czyli nie jest to jakiś duży przedmiot. Co znalazł Maciek w plecaku?
0: Dzisiaj taka zagadka, na którą ja nawet odpowiedzi nie znam, bo mi Boryska nie chciała powiedzieć, więc zgaduję razem z wami, a wy wysyłajcie głosówki na Messenger RMF Max. I dziś musimy zgadnąć, bo Boryska jest tak zadowolona z tej zagadki, że musimy jej nosa utrzeć.
2: To co, jeszcze raz przypomnę?
0: Proszę bardzo.
2: Żeby było łatwiej.
0: A wy wysyłajcie głosówki na Messenger RMF Max z propozycjami odpowiedzi.
2: Maciek otworzył dziś plecak pierwszy raz w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami i ukryło się w małej kieszonce. Co znalazł Maciek?

0: Hicier wakacji za nami, Temper City Self-Aware.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Chwila przerwy od bęgerów, bo czas przypomnieć dzisiejszą zagadkę, na którą przyszło już dużo potencjalnych odpowiedzi.
2: Maciek otworzył dziś plecak po raz pierwszy w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami i ukryło się w małej kieszonce. Co znalazł Maciek w plecaku?
3: Z pewnością kanapka z serem z tamtego roku, tak jak w większości dzieci.
0: To znaczy rzeczywiście po 2 miesiącach wakacji kanapka z serem mogłaby być obła.
2: A częściowo długa i cienka. Ale nie, no to by była za prosta odpowiedź, no jakby kochani.
0: Oczywiście, że byłaby za prosta.
4: Była to gumka do zmazywania.
2: To jest fajne.
0: To mi się spodobało, bo ja przypominam, że ja cały czas odpowiedzi nie znam i jak ja usłyszałem gumkę, to patrzę na Borycką, mówię, to na pewno jest to.
2: Otóż nie.
5: Ja znam odpowiedź, dzień dobry, odpowiedź to nożyczki, pozdrawiam wszystkich Little Boyów i wszystkie Sigmy.
2: Również
0: dołączamy się oczywiście do pozdrowień i informujemy, że odpowiedź jest bardzo błędna.
2: Ale też jakby miałoby to sens.
6: Maciek wyciągnął flet z plecaka.
2: No i tutaj mogę podpowiedzieć, że jesteśmy trochę bliżej, bo ten przedmiot ma związek z muzyką.
0: To przypomnij zagadkę i czekamy na kolejne głosówki.
2: Maciek otworzył dziś plecak pierwszy raz w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami. I ukryło się w małej kieszonce. Co to jest?

0: Gibbs, Ego i For Money. To oni w numerze Ostatni Dzień Lata. Jest 17.32, a my mamy dla was finał zabawy w zagadkową środę.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Emocje po prostu sięgały tutaj zenitu, bo ja naprawdę bardzo chciałam, żeby ktoś tę zagadkę zgadł. Ale bardzo czy tak chciała. Się stało, to za chwilę się przekonamy. Póki co zagadkę przypomnę. Maciek otworzył dziś plecak po raz pierwszy w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami. I ukryło się w małej kieszonce. Co znalazł Maciek w plecaku?
0: I teraz uwaga, bo ku naszej uciesze jedna odpowiedź pojawiała się wyjątkowo często.
3: Maciek wyciągnął harmonijkę.
4: Harmonijka.
5: Harmonijka.
0: I to jest... Niepoprawna odpowiedź! Bardzo się cieszymy
2: z
0: tego.
2: Ale my wiemy, co tam się... Jakby czat GPT proszę odłożyć. No przy tej zagadce.
0: Bo
2: proszę
0: my też sprawdziliśmy, co wypluwa czat GPT, kiedy się go o to zapyta. I najpierw flet, a jak mu się powie tą podpowiedź naszą, czyli że związane z muzyką, to wypluwa harmonijkę. Także my wiemy, co zrobiliście. My wiemy.
2: My wiemy. Ale są też inne odpowiedzi.
0: Na szczęście.
6: Myślę,
7: prawdopodobnie
6: że w plecaku
7: to
6: były
7: będą słuchawki.
6: Zaginione, poszukiwane przez całe wakacje słuchawki.
8: Ladies and gentlemen, we got them.
2: Tak jest! Z naprawdę bardzo dużej ilości odpowiedzi, jakie do nas dzisiaj przyszły, dwie były poprawne. Chodzi o słuchawki, częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami, takie słuchawki na kablu, więc wiem, że to teraz nie przychodzi pierwsze do głowy, ale tak było.
0: No i niesamowite jest to, bo Borycka do ostatniej chwili nie wierzyła, że ktoś rzeczywiście to zgadnie, ale miała wielką nadzieję, więc gratulujemy tym, którym się udało i zachęcamy do tego, żeby doczekać kolejnej środy, bo zagadkowa środa oczywiście, że wróci.

0: Właśnie zrobiłam falkę rękami. Jej! Środa to mała sobota przecież. Tame Impala w RMF Max i Dracula.
1: Justyna Borycka ma imprezę, zapraszam was na nią oczywiście również, a tak. W międzyczasie możemy się dowiedzieć, jaka będzie pogoda, bo za chwilę najświeższa prognoza, a zaraz później puścimy wam Black Eyed Peas z hiciorem I Got a Feeling.
0: Ekstra.
1: Co, lecimy. Stęskniłaś się za tym numerem, co? Mm-hmm. No to proszę bardzo, zaraz będzie. I za 21 minut 18. Reklama.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
3: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hardhead wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry. Cherry Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. cherry.polmotor.pl.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: I po reklamie.

W ciągu dnia. Pod wieczór już będzie nieco chłodniej. Temperatura spadnie do 15 stopni, a w nocy 13 na termometrach. Dzisiaj raczej bez opadów deszczu, więc parasole nie będą potrzebne. Za to naprzemiennie trochę chmur, odrobina słońca. Jutro z kolei przydadzą się kurtki z kapturem, parasolki. Może padać i mogą być burze.

0: 12 września na fajną imprezę z gwiazdami na żywo, tak więc słuchajcie, RMF Max, teraz sprawdzimy, gdzie jeszcze warto wyjść.
1: No i dzień dobry, jak to wszystko szybko leci, to już piękny środowy wieczór, czas na imprezowy rozkład jazdy, to jest RMF Max Szczecin, Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko, no i przynoszę opcję na spędzanie czasu wolnego, no troszkę tego jest. Zaczynamy od piątkowego wieczoru, teatr letni w Szczecinie, podkreślam, letni, bo lato cały czas trwa, zapraszam właśnie w piątek wieczorem na potężny koncert, koncert potężny, bo dwa potężne nazwiska, na scenie Krzysztof Zalewski, no i do tego grupa Lemon, czyli Igor Herbut i jego banda. Naprawdę wspaniałe granie. To wszystko w piątek po 18.30 w Teatrze Letnim w Szczecinie właśnie. Grooves Only to jest z kolei propozycja na sobotni wieczór. Hala Odra to jest miejscówka, gdzie bardzo dużo, bardzo przyjemnego grania się odbędzie. To Secret Room, 81 Collective, po raz drugi impreza, która Hala Odra już kiedyś podbiła. Jeżeli jesteście fanami takich niszowych, klubowych brzmień, to na pewno w sobotni wieczór dostaniecie to, czego szukacie.
2: Reklama.
3: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.pl.
5: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na

0: zabierz mnie właśnie tam. No, gdzie chcielibyście być dzisiaj albo jutro, zamiast pracy albo szkoły? Może ponownie na wakacjach na biwaku przy ognisku. Kaigo i jego Take Me Back, a ja zabieram was na imprezy. Po 19 będą do wzięcia moje bilety do strefy 57 na 12 września na fajną imprezę z gwiazdami na żywo. Tak więc słuchajcie, RMF Max, teraz sprawdzimy, gdzie jeszcze warto wyjść.
1: No i dzień dobry, jak to wszystko szybko leci, to już piękny środowy wieczór, czas na imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max Szczecin, Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko, no i przynoszę opcję na spędzanie czasu wolnego, no troszkę tego jest. Zaczynamy od piątkowego wieczoru, teatr letni w Szczecinie, podkreślam, letni, bo lato cały czas trwa. Zapraszam właśnie w piątek wieczorem na potężny koncert, koncert potężny, bo dwa potężne nazwiska. Na scenie Krzysztof Zalewski, no i do tego grupa Lemon, czyli Igor Herbut i jego banda. Naprawdę wspaniałe granie. To wszystko w piątek po 18.30 w Teatrze Letnim w Szczecinie właśnie. Grooves Only to jest z kolei propozycja na sobotni wieczór. Hala Odra to jest miejscówka, gdzie bardzo dużo, bardzo przyjemnego grania się odbędzie. To Secret Room, 81 Collective, po raz drugi impreza, która Hala Odra już kiedyś podbiła. Jeżeli jesteście fanami takich niszowych, klubowych brzmień, to na pewno w sobotni wieczór dostaniecie to, czego szukacie. Reklama.
2: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Już w ten weekend w Szczecinie wyjątkowe wydarzenie. Giełda biżuterii i minerałów w Enea Arena. Odkryjcie niezwykłe minerały, piękną biżuterię i unikatowe skarby z całego świata. Zobacz, wybierz i znajdź coś naprawdę niepowtarzalnego. Zapraszamy całe rodziny do Enea Arena przy ulicy Władysława Szafera w Szczecinie. Giełda biżuterii i minerałów. Nie może was zabraknąć.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i

0: Zakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
2: Nissan Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52. Nissan.polmotor.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: I po reklamie.
5: Jestem Kuba.
6: Tu Martyna.
7: This is Lady Gaga.
8: Z tej strony Cleo.
9: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max.
11: Szczecin 98 i 4 FM.
12: Czas na flash w RMF Max Szczecin. Monika Kołutowska, witajcie ponownie. Z RMF Max jesteście na bieżąco. Policjanci drogówki w regionie zauważyli pożar. Na szczęście szybko zareagowali.
13: Policjanci z drogówki w trakcie służby zauważyli kłęby czarnego dymu, dlatego natychmiast ruszyli sprawdzić, skąd się on bierze. Tak trafili przed halę, w której z jednego z pomieszczeń wydobywały się płomienie. Mundurowi natychmiast weszli na teren posesji, by sprawdzić, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Wezwali także straż pożarną. Na szczęście w chwili pożaru w zakładzie nie było ludzi i nikt nie został poszkodowany. Strażacy ugasili ogień, który nie zdążył się bardzo rozprzestrzenić. W przeciwnym razie mogłoby dojść do poważniejszego zdarzenia i ogromnych strat.
12: Informował Dawid Siwek.
14: Słuchacie RMF Max Szczecin.
12: Ma być zdrowiej, pożywniej, bez nadmiernych ilości cukru czy smażonych potraw. To zmiany obowiązujące od nowego roku szkolnego. O szczegółach w skrócie opowiada Agnieszka Naglacka z zachodniopomorskiego sanepidu.
15: Jeśli chodzi o napoje, to preferowane jest podawanie wody. To jest jakby napój pierwszego wyboru, a napoje inne przygotowywane na miejscu, różnego rodzaju, na przykład kompoty, herbaty, maksymalnie mogą zawierać do 5 gramów cukrów dodanych w 250 ml gotowego napoju. Tak dla zobrazowania powiem, że to 5 gramów to jest jedna łyżeczka cukru, czyli w dalszym ciągu jest to jednak dużo. Jedna łyżeczka cukru na szklankę napoju.
12: Uczniowie wrócili już do klasy i rozpoczęli naukę, a w najbliższych dniach przy szkołach w Szczecinie będzie można zauważyć nie tylko rodziców odwożących swoje pociechy na lekcje, ale także policjantów. To w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły.
16: Policjanci i prewencji ruchu drogowego będą obecni przy szkołach, przy kilkudziesięciu szkołach na terenie Szczecina. Będą czuwali przede wszystkim nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym, a także nadzorowali ruch pieszy i kołowy w rejonie przejść dla pieszych, a także rozdawali odblaski. Jeżeli chodzi o kierujących, będziemy także kontrolowali trzeźwość tych kierujących, a także kontrolowali prędkość w rejonie szkół.
12: Funkcjonariusze drogówki będą pilnować bezpieczeństwa, ale też edukować najmłodszych. Mundurowi będą także gościć w szkołach. Tam wezmą udział w lekcjach poświęconych bezpieczeństwu, wyjaśniał komisarz Jacek Kaczmarski z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. A na koniec ważne info dla uczniów. Uczniowie szczecińskich szkół mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na podstawie szczecińskiej karty aglomeracyjnej. Aby przedłużyć uprawnienia, należy osobiście zgłosić się do punktu obsługi klienta ZDITM z ważną legitymacją szkolną i zaświadczeniem o miejscu zamieszkania. Uprawnienia nie są przedłużane online, a termin dopełnienia formalności upływa 30 września. Z bezpłatnych przejazdów korzystają także uczniowie z gmin Police, Dobra i Kołbaskowo.
14: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
12: Jeśli musicie właśnie wyjść gdzieś z psem na spacer, to koniecznie zabierzcie jakiś długi rękaw, bluza z kapturem czy jakaś delikatna kurtka, no bo pod wieczór już nieco chłodniej w Szczecinie, na termometrach 15 stopni. Delikatny wiatr się pojawia momentami, a to zwiastuje zmianę pogody, ale też ochłodzenie. W nocy 13 stopni, o poranku jutro 16, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 20 kresek. Jutro pochmurny, ponury dzień z niskim ciśnieniem.
4: Hej, cześć, witajcie po 19. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Od 20. lista Hot Bands. W tej godzinie będę miał dla was bilety do strefy 57 na kolejną mega imprezę na żywo. Warto zapamiętać numer SMS 3001, na pewno się przyda. Za chwilę Dua Lipa, a teraz Topic i Becky G. Bez wątpienia hicior ostatnich tygodni, czyli Sorry Papi.

bujają nas w RMF Max, Gips, Kukon i Jonatan, ty masz. A dzisiaj mamy jeszcze Światowy Dzień Kokosa, tak, jest taki w kalendarzu. I to jest taki magiczny owoc, bo daje wodę, mleczko kokosowe przecież daje, daje olej, daje miąższ, a z włókien to robi się nawet liny i maty. Ja podpowiem, jak nie macie kokosa teraz w domu, to może macie gdzieś tam schowane w kuchni wiórki kokosowe. Ja też tak kiedyś wyjadałem i jak były potrzebne, to akurat nie było, naprawdę przyznaję się. To ja teraz odgrabię w RMF Max numer, który jest moją jedynką tego tygodnia. Przy tym latam, mam nawet ciarki, Swedish House Mafia, Lykkeli, pięknie to leci, Happiness Is So Sad.

Bardzo przebojowe wakacje, jego Zokaria w RMF Max. Za chwilę coś dobrego od Sean Paula, czeka też Meduza. A ja czekam na wasze SMS-y. 3001, można pisać również na Messengerze RMF Max. Kto chce z nami na kolejny balet w strefie 57? Już 12 września na żywo. Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki i Normalni Ludzie, MK i ekipa RMF Max też na miejscu. Kto chce być tam razem z nami? Kogo chcesz zabrać i dlaczego? Daj znać SMS-owo na 3001. Koszt jak zwykły SMS, możecie pisać również na naszym Messengerze.

0: takie nuty już we wrześniu w RMF Max. Cześć, Iwona.
1: Witam.
0: Ty też chciałabyś na 12 września do strefy 57?
1: Jak najbardziej.
0: Przede wszystkim na Zalewskiego akurat tego dnia?
1: Przede wszystkim, ale inni wykonawcy też jak najbardziej.
0: No Kaśka Sochacka, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, tak. Rogucki, normalnie ludzie, MK. Słuchaj, podobno w tym miesiącu ktoś wchodzi w 18 lat. Kto to jest?
1: Tak, to jest mój siostrzeniec. 18 września kończy 18 lat.
0: I chcesz go zabrać?
1: I chcę go zabrać. Byliśmy już na łajcie, właśnie w strefie, okay. No rewelacyjnie, także no chciałabym mu zrobić.
0: Rozumiem. Jak ma na imię nasz jubilat, prawie już dorosły?
1: Tomek.
0: Słuchaj, Iwona, zaśpiewaj tylko 100 lat po japońsku dla Tomka i masz te bilety.
1: Jakałaki? Jakałaki!
0: Ja nie wiem, czy to poprawnie, ale jakałaki to you może być. Jakałaki to you, nie wiem, co my teraz zaśpiewaliśmy. Iwona, oczywiście masz podwójny bilet na ten balet w strefie 57. Bawisz się tam na 18. Tomka, to na pewno będą niezapomniane urodziny. Kogo pozdrawiasz?
1: Super. Pozdrawiam Tomka, pozdrawiam syna Pawła, no pozdrawiam wszystkich i słuchaczy RMF, no i oczywiście wszystkich
0: Max.
1: Wykonawców,
0: dziękuję
1: którzy
0: bardzo.
1: Będą tego dnia.
0: Ale ty jesteś super ciocia, naprawdę, ciocia na maksa. Ciocia, no to dla ciebie jeszcze nasza fajna nowość, Liwka śpiewa teraz Poza Tobą Nic, miłej zabawy, cześć.
1: Super, dzięki, cześć, pa.
2: To jest nowość RMF.

0: nas może wybory Miss nie są już tak popularne jak kiedyś, chociaż wciąż się odbywają, za to w Stanach, no to wciąż każda dziewczyna chce być Miss, przynajmniej swojego stanu. Tutaj kawałek o Miss Alabamy. Alabama ten, bo ona ma po prostu 10 na 10, Moonlight i Fordo. No ile im dajecie? Kto daje przynajmniej 9 na 10? Za chwilę numer 10 na 10 na pewno. David Guetta i Alok, ich Run, Run River. Sprawdzimy też, co czeka nas w pogodzie.
1: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
2: AI,
4: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: I po reklamie.
5: Jeśli musicie właśnie wyjść gdzieś z psem na spacer, to koniecznie zabierzcie jakiś długi rękaw, bluza z kapturem czy jakaś delikatna kurtka, no bo pod wieczór już nieco chłodniej w Szczecinie, na termometrach 15 stopni. Delikatny wiatr się pojawia momentami, a to zwiastuje zmianę pogody, ale też ochłodzenie. W nocy 13 stopni, o poranku jutro 16, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 20 kresek. Jutro pochmurny, ponury dzień z niskim ciśnieniem.

0: nas kręci w RMF Max, nasza taneczna nowość, Silva Bumpa, nowy DJ, nowy wykonawca i tak naprawdę stary hicior w nowej wersji On Tonight. Czeka też na wasze głosy na liście Hot Bands, rmfmax.pl. Co się wydarzy dzisiaj, za kilka chwil zaczynamy nowa dziesiątka i także premiery, kawałki, których jeszcze tutaj nie było. A to jest doskonały moment na kolejny imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max Szczecin. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko. Jak zawsze jestem po to, żeby wam podrzucić opcję na spędzanie wolnego czasu. Jeżeli jesteście już bliżej tego jesieniarskiego klimatu, kocyk, herbatka i tak dalej, to posłuchajcie tego. Otwarcie Dyniowego Wzgórza 2026. Przed nami to jest trzecia edycja Dyniowej Farmy w Bobolinie. Kołbaskowo to są właśnie te okolice. Tam w ten weekend Dyniowe Wzgórze po raz trzeci otwarte będzie. Także fotki w stylu jesiennym, instagramowe, jak najbardziej do zrobienia także na miejscu będą. W piątek najbliższy restauracja Taras przy Jeziorze Głębokim w Szczecinie zaprasza na Latino Summer Vibes. I to jest najlepszy dowód na to, że no być może wakacje się skończyły, ale lato cały czas macie dobrze. Bawimy się w piątek od 20:00. Salsa, bachata, kizomba to są rytmy, które nad Jeziorem Głębokim w restauracji Taras będą w piątek dominować.
1: Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Cześć sąsiedzi, to ja Celinka. Pani Celinka? Już 3 września wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32.
4: No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert.
3: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
6: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
7: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wypilającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.
0: No teraz po 20 to już zaczynamy mówić sobie dobry wieczór oficjalnie. Taki czas, to już wrzesień. Przemek Grabowski z wami, fajnie, że jesteście. Witajcie po pierwszym dniu w szkole. Właśnie jak było, możecie pisać, komentując swoje ulubione hity na liście Hot Bands, rmfmax.pl. Będą fajne premiery w tej godzinie, a zestawienie otwiera Robin Schulz, jego Better Times.

Jest house, jest także piano house, taki podgatunek. No tutaj fajne piano house'y. Nasza premiera tego tygodnia w RMF Max. Nowi wykonawcy, Warriner i Lorin w numerze Let Me Forget. To był ich pierwszy przebojowy raz i wydaje mi się, że na pewno nie ostatni. Sprawdzajcie nowości na rmfmax.pl. Za chwilę Axwell. Teraz nasza ekipa na ostatni dzień lata. To ich kawałek. Gibbs, Ego i Formani. Dzisiaj miejsce 9. RMF Max.

Większą miłością zawsze pozostawała muzyka house, no i słychać tutaj inspirację. Axwell na 8, Whatever Turns You On. Axwell to przecież członek Swedish House Mafia i na pewno mógłby wybrać się na solową trasę, tak jak DJ Sony Fodera. To wielka gwiazda u siebie w Wielkiej Brytanii i tam szykuje taką DJ-ską trasę. Ostatnie występy bardzo szybko się wyprzedały. Mam dla was kolejną house'ową nowość. Sony Fodera i jego świeża nuta śpiewa Libianka w numerze Let Me Be In Your Arms. We'll be right back.

0: kto czeka na jego powrót do Polski. Będzie na festiwalu Open Air w przyszłym roku. Ogłoszono go jako headlinera. No i wrócił nam do zestawienia listy Hot Bands. Nasza nowość dzisiaj w środę. Tame Impala z Dead debiutował na miejscu 7. Kiedy jedynka? Może jeszcze w tym tygodniu, może nawet jutro. Głosujecie na rmfmax.pl. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje ekipa Dub Dogs w numerze How Does It Feel?
1: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.

Kto jest popularnym polskim DJ-em? No można powiedzieć, że na przykład Trips. No to Griffin jest takim Tripsem w Stanach Zjednoczonych. Griffin i Bunt, nasza kolejna taneczna nowość w RMF Max. World Away. No i jest bardzo blisko debiutu. Może jutro. Kto mu pomoże? rmfmax.pl. Za kilka chwil na czwartym Armin Van Buuren, jego Everlasting. Potwierdzono, że Armin zremiksuje słynne Tokas Miracle Fragment. No czekamy na ten beat. Armin już też czeka, a pierwszą piątkę otwiera nam dzisiaj Dawid Podsiadło, jego Na Błysk. We'll be right back.

0: The People od grupy Empire of the Sun. No może trochę, jest na pewno pewna inspiracja. Tylko czy nie za dużo. Lucky Ones to tytuł, wykonawcy to Topic i Carte Blanche. To nasza premiera ostatnich dni, która czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. Przed wami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera uwielbiana przecież Zalia, Tylko kochaj mnie, tylko miejsce trzecie.
1: RMF Max 3, numer

Poznajcie nowego wykonawcę. To reprezentant nowej szkoły muzyki tanecznej D.O.D. Śpiewa do niego Easy Bizu. W tym tygodniu polecam wam ten beat Careful. Czeka na wasze głosy także teraz na rmfmax.pl. Być może już jutro będzie dla niego wolne miejsce w zestawieniu. Na miejscu trzecim w środę Zalia, Tylko kochaj mnie. Na drugim Toby Romeo, jego roztańczone Fly High. A na miejsce pierwsze wraca wiralowy hicior. Kojarzycie już nie tylko z TikToka. Była w wakacje wersja Lumixa, no i jest ta wersja przyjaciół z ekipy Temper City. Nasza nowa jedynka, Self Aware. RMF Max. RMF Max. One. One. One. One.

0: No i pięknie Temper City wskakują na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrymi kawałkami, nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: No i czas sprawdzić, co w imprezowej trawie piszczy. To jest imprezowy rozkład jazdy, to jest RMF Max Szczecin. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko, no i przypominam, że na pewno nudzić się nie będziemy. Zaczynamy od Grooves Only w sobotę. Po 22:00 hala Odra zamienia się w miejsce, gdzie bardzo dużo, bardzo mocnego klubowego brzmienia się pojawi. Secret Room i 81 Collective to jest ekipa, która w sobotę po 22:00 w hali Odra w Szczecinie odpala swoje granie Grooves Only. To dla fanów klubowego brzmienia, no chyba, że wolicie brzmienie troszkę bardziej rockowe, gitarowe, no to wszystko będzie można dostać w dużych dawkach w Teatrze Letnim w Szczecinie w piątek. Po 18:30 rusza koncert w ramach Szczecin Music Days. Zalewski i grupa Lemon z Igorem Herbutem na scenie. Otwarcie bram 18:30, 19:30 koncert grupy Lemon, 21:20 na scenę w Szczecinie, na scenę Teatru Letniego wejdzie Krzysiek Zalewski.
2: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
5: Nie wierzę!
6: 15 tysięcy złotych!
7: Gratulacje! Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak to wyszło.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: I po reklamie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max. RMF Max.

Wspomnienia lata na wrzesień, Edward Maja i jego Still Your Love w RMF Max. No tak, jeszcze nie zaczęła się ta astronomiczna jesień, choć mamy wrzesień i wakacje są za nami. To lato potrwa jeszcze przecież przez 3 tygodnie, tak więc sandałów jeszcze oficjalnie nie chowamy, w szczególności, że sprawdziłem, naprawdę szykują się fajne dni we wrześniu. No może nie o tej porze, wiadomo, że teraz to już odpowiednio chłodniej. We wrześniu to trzeba mieć zawsze plan B na rano i na wieczór. A teraz plan A na plażę, bo to taki plażowy kawałek od ekipy Jubel w RMF Max i Ocean House.

0: mówię tak, nie mówię nie. Można tak odpowiedzieć na trudne pytanie w szkole. Jak tam po pierwszym dniu z okazji powrotu do szkoły mamy dla was nowy quiz na rmfmax.pl. Ile pamiętasz ze szkolnych lat? Jest na przykład takie pytanie, który z przedmiotów jest związany z poznawaniem map państw i kontynentów. Historia, fizyka czy geografia? No, człowiek chciałby zaznaczyć, że geografia, no ale przecież historia to także trochę też. Może to jakieś podchwytliwe, ja nie wiem. Dajcie znać, rmfmax.pl. Tam możecie sobie zrobić bardzo szybko nasz nowy quiz. A za chwilę w głośniku wieczorowo Alok i Jennifer Lopez, nasza nuta Everything is Fine.
1: Reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
3: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: Z tej strony Asia.
13: Tu Ola i Jarek.
14: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
15: Cześć, tu Oskar Sims.
16: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF1.

Hej, hej, Daria Zawiałow, wieczorowo w RMF Max. Hej, hej, czy wiecie, kto dzisiaj świętuje swoje urodziny? Ja jestem w szoku, że ma już tyle lat. Dzisiaj swoje urodziny obchodzi aktor Keanu Reeves. Przyszedł na świat 2 września w roku 64, czyli kończy 62 lata. Jak to możliwe, że Keanu Reeves ma już 62 lata? No chyba nie czuć, na pewno wydaje mi się nie widać i to może być powód, żeby przypomnieć sobie Matrixa. Chociaż znam takie osoby, które nie widziały jeszcze Matrixa, naprawdę, no to przecież pozycja obowiązkowa. Niektórzy twierdzą, że dzisiaj to właściwie żyjemy w tym Matrixie. No to posłuchamy sobie Swedish House Mafia teraz w tym Matrixie. Wait so long.

Nasz muzyczny płaczek Somber, jego My Body Isn't Ready w RMF Max. Słuchajcie, jak tam wasze niebo? Widać gwiazdy, czy dzisiaj zachmurzone? Bo wrzesień to świetny miesiąc na obserwowanie Andromedy. Przy ciemnym niebie galaktykę można dostrzec nawet bez teleskopu, a patrząc na nią widzimy światło, które leciało do nas 2,5 miliona lat. 2,5 miliona lat, tak więc... Co to stresy, czy jutro zdążymy na ósmą? Naprawdę, nie przejmujcie się. Dla tych, co powoli pakują się na jutro, Oskar Cyms w RMF Max.

No sorry, Papi Topik i Becky G. No sorry, ja już lecę, ale wracam do was jutro z hitami, z biletami też. Jutro po 18 będę miał dla was wejściówki na 12 września na fajne koncerty w strefie 57. Będą nowości i o 20 kolejne wydanie listy Hot Bands. Sprawdzajcie nowości, wasze ulubione hity. Głosujecie na rmfmax.pl. Przemek Grabowski, słyszymy się jutro. Miłego wieczoru, udanej nocy, miłego dnia, smacznej kawusi i w ogóle wszystkiego naj, naj, naj. Cześć! Jutro, miłego wieczoru, udanej nocy, miłego dnia, smacznej kawusi i w ogóle wszystkiego naj, naj, naj. Cześć!

0: okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: Z tej strony Krzychu.
5: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
6: Hi, this is Denzel.
7: Hey yo, this is Eminem.
8: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max.
10: Hity na maksa.
11: Hity na maksa.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szóz. Nie zmieściły do walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubię filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok.